0: Trójka, dwa, Rzeszów.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: SK2 Rzeszów.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.

0: 2.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej. We'll

0: ekstra 300 zł, masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
3: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
4: Czwartek, termometry w Rzeszowie krośnie, czy jaśle pokażą nam od 21 do maksymalnie 24 stopni, ale uważajcie na silniejszy wiatr, zwłaszcza na południu naszego województwa. Wieczorem oraz w nocy mogą także pojawić się opady deszczu. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej, do tego w pobliżu Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno szerokiej drogi.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
5: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Szokujące ustalenia śledczych po ataku w szkole w Ostrołęce. Napastnik miał przy sobie ładunek wybuchowy domowej roboty. 19-latek z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował innych uczniów i nauczycieli ostrym narzędziem. 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
6: Ładunek wybuchowy został znaleziony w plecaku. Zabezpieczyli go pirotechnicy. Teraz zostanie dokładnie zbadany. Napastnik czeka na przesłuchanie. Trwa ustalenie jego motywu. Według relacji innych uczniów nie rzucał się w oczy, ale chciał, żeby zrobiło się o nim głośno.
7: Z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim. I dzisiaj ma urodziny.
6: 19-latek ostrym narzędziem zaatakował kolegów i nauczycieli. Potem jeszcze osoby postronne poza szkołą. Został zatrzymany jakieś pół kilometra od placówki, mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żerański.
8: Nie stawiało oporu. Obezwładnienie trwało zaledwie kilkadziesiąt sekund.
6: 19-latek dokonał samookaleczenia. Udzielono mu pomocy medycznej. Potem trafił do policyjnej izby zatrzymań.
5: A śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa. Teraz Śląsk. Wczoraj wieczorem w Jastrzębiu Zdroju zapalił się dach sklepu Biedronka. Nikomu nic się nie stało. Klienci i personel opuścili budynek jeszcze przed przybyciem strażaków. Okoliczni mieszkańcy dostali alert RCB z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. Operacja neutralizacji min w Świnoujściu zakończona sukcesem. Podczas trzydniowej akcji zdetonowano 5 min o łącznej masie blisko 3,5 tony, mówi major Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
9: Neutralizację prowadzono metodą deflagracji, która pozwala zniszczyć materiał wybuchowy bez gwałtownej detonacji całego ładunku i tym samym ograniczyć oddziaływanie na otoczenie. Pozostałości z kolei niszczono przy użyciu niewielkich ładunków wybuchowych.
5: Przypomnę, miny wykryto podczas badania dna w rejonie, gdzie powstaje falochron nowego portu zewnętrznego.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
5: Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce. Naszych piłkarzy wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata. Industria Kielce przegrała z Magdeburgiem 30-35. To w meczu trzeciej kolejki Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Niemcy zostali więc liderem grupy. Za tydzień Kielczanie ponownie podejmą zespół z Magdeburga, tym razem na wyjeździe.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: No i dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Jak nie, jak tak.
12: Zobacz, miny zneutralizowali w Bałtyku.
11: No,
12: więc musimy nadrabiać. Dobrą miną do złej gry.
11: A myślę, że jakąś kwaśną.
12: A to też można,
11: prawda? A ja bym wolał uśmiechniętą z rana.
12: Ty masz minkę, tak, tak. Szczerzysz się od ucha do ucha.
11: Tak, calimy.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
11: Neutralizacja min w Światowy Dzień Ośmiornicy? Przypadek?
12: Nie sądzę!

0: 10 minut po 6. Dobrze powiedziałem. Wanda i banda, nie będę Julią. A gdzie Romeo? A gdzie jest Romeo? To o to jest pytanie. Ale to nie będzie pytanie.
1: Alfa i Romeo można powiedzieć.
0: To nie będzie pytanie na samo rano, bo inne będzie pytanie. Bo Jarząbka syn jedzie na wycieczkę.
1: Tak, tak, młody wyjeżdża dzisiaj. Całodniowa wycieczka w autokarze. Wiecie, jak to jest w autokarze, prawda? W zależności tego, gdzie usiądziesz, takim zostaniesz przez następne 8 lat.
0: Słuchajcie, to jest bardzo to jest ciekawe. Bo na przykład ja miałem taką umiejętność w autokarze wycieczkowym w szkole, że umiałem pisać SMS-y z telefonem za plecami.
1: A to nie była
0: żeby pani nie widziała, że używam telefonu.
1: A to nie była prosta sprawa, bo kiedyś SMS-y pisało się tym słownikiem T9, więc trzeba było klikać.
0: Nie, ja nie miałem T9.
1: Naprawdę?
0: Nie. Ja musiałem, żeby K napisać 2x5.
1: No to jest właśnie ten słownik, mój drogi.
0: Nie, słownik T9 to jest taki, że wystarczy, że... No inne, nie chcę się tłumaczyć
1: teraz. Tak, znaczy,
0: to nie jest T9.
1: Trzeba się było naklikać, żeby wypisać słowo tak.
0: Tak.
1: No, tak.
0: Tak, to było 8, 2 i 2x5.
1: Tak.
0: Tak. No, na przykład, nie?
1: Dobrze,
0: dla młodzieży. Młodzież nie zrozumie i tak chyba tego nigdy. Ale dobra, ale starsi wiedzą, o co chodzi, starsi, starsi. To co jak my? Wiedzą, o co chodzi. Słuchajcie, moi drodzy, wycieczka szkolna to wspomnień czar, piękny wspomnień czar. Co się działo na wycieczce? Ja na przykład pisałem SMS-y za plecami, tam się tam się miziałem z koleżankami.
1: No, mówi się, że to, co się działo na wycieczce, zostaje na wycieczce. Zrywamy z tym dzisiaj, totalnie. Wracamy do tych wszystkich kompromitujących spraw, które się wydarzyły. Ja się w lesie zgubiłem.
0: Na przykład.
1: No,
0: sam?
1: No.
0: Sam?
1: Tak.
0: Dlaczego ty?
1: Ja już
0: i nikt cię nie zauważył, że odłączyłeś się od grupy?
1: Kiedyś byłem bardzo drobniutkim Tarzanem.
0: Okej, dobra. To nie to, co teraz. Gorilla Man.
1: Teraz, mój drogi, to chłop jak dąb. To można mnie pomylić z innym drzewem. Też by mnie zostawili pewnie. Dobra, nieważne. 726 826 826. Albo Messenger. Co tam na wycieczkach się działo? Dawaj.

0: zobacz.
1: Co zobacz?
0: Dodę oglądam sobie na Instagramie, a Doda mi grała w Kośnikach. Przypadek?
1: Nie sądzę znowu. No. To już drugi taki przypadek, który nie sądzimy. Dobra, 19 minut po 6, rzeczywiście Doda za nami. Kleo przed nami, to możesz sobie Kleo teraz zaraz pooglądać, ale to za chwil parę. Bo najpierw historie wycieczkowe. Z nami Mirosław, Mirek. Co się działo na wycieczkach i kiedy?
2: Pewnie każde pokolenie takie, ja mówię o średniej szkole, bo pewnie nie podstawowej.
1: No dobra, ale co się działo?
2: No, tak zwana szyjka na ryjkę.
1: Okej, okay, chyba rozumiemy, ale kamuflowaliście się jakoś?
2: To znaczy, no na pewno, bo to było w butelkach po napojach, w słoiczku, gdzie był kompot i tak dalej.
1: A, widzisz, można?
0: Szyjka Maryjka do ryjka, tak?
1: No, coś w tym stylu. Dobra, ładnie, dzięki ładnie. Mirek, pozdrawiamy, ściskamy, mamy to.
2: Kłaniam się,
0: wszystkiego dnia. No to już wiemy, gdzie Mirek siedział w autobusie, prawda?
1: Tak.
0: Gdzieś tam raczej pod koniec,
1: raczej
0: nie na początku.
1: No.
0: Chociaż jak znam niektórych profesorów, to i z przodu byśmy nie obrazili, jakby z czymś takim usiąść.
1: Pod latarnią.
0: Najciemniej.
1: SK2. Dobra, taki standardzik mamy. Co się działo na wycieczkach szkolnych? Co się jeszcze działo?
0: 7268 2686 albo Messenger. Dalej!

0: Czyli, że u nas bez zmian, u nas doskonale, u nas super, u nas luks, 25 po 6, zagraniczne wycieczki.
1: Piszą o tym wszyscy. Tak, na Filipiny pojechał nasz prezydent Karol Nawrocki i co zrobił? I się spotkał w ringu z mistrzem świata legendarnym Manem Pacquiao.
0: To taki filipiński Bruce Lee albo Jackie Chan.
1: Trochę
0: coś takiego. Popoksowali
1: się
0: trochę.
1: Tak, w ringu skaczą koło siebie.
0: No bo słuchajcie, to nie ma tak, że idziesz na oficjalną wizytę państwową i nie robisz żadnej ustawki.
1: Tak, ale trzeba przyznać, że pan prezydent nie dał sobie obić głowy państwa.
2: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
1: Chyba rurka.
0: A, no faktycznie.
1: No.
2: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Kwiaty znicze, piękne kompozycje. W Bricomarché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
6: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
6: A ile tych linii?
7: Giga!
6: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
10: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
11: Termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśne pokażą nam dziś od 21 do 24 stopni. Dziś i chmury, i słońce, ale też silniejszy wiatr, zwłaszcza na południu naszego województwa, a wieczorem oraz w nocy niewykluczone opady deszczu. Uważajcie, apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominamy również o utrudnieniach na 28 na trasie Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rejtana i Kopisto.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
12: 6.30, News SK2, Anna Łobocka. Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa czterech osób. To na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Mężczyźnie grozi dożywocie. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj zatankujemy taniej niż wczoraj. Zarówno benzynę, jak i olej napędowy poszły w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,83, a za diesla 7,74. Zamiast trufli znalazł kokainę. Na koniec historia z Włoch. Pies o imieniu Piorun, wyszkolony do szukania cennych grzybów, wykopał w lesie narkotyki warte 25 tysięcy euro. Kokaina została skonfiskowana przez karabinierów.

0: tańcz ze mną.
1: No, do tańca takie zaproszenie od Ewy Farnej. 22 minuty do siódmej.
2: To co, czas trochę się cofnąć. O dwa kroki.
1: O parę lat. No, dwa kroki i parę lat. Ładne sformułowanie. Cofnąłem się o dwa kroki i parę lat. To 6 plus 2, 8. Dziękuję. Kącik odkurzający. W Brazylii się działo wtedy w 2018. Indianie utrudniali wybory prezydenckie. Strzelali z łuków do wojska przewożącego urny wyborcze. Tak pisała Wirtualna Polska 8 października 2018 roku.
3: Widzicie, jakie kiedyś to były wybory? Wojsko, urny, kampania wyborcza, ale debata z wodzem przy ognisku i wspólne pieczenie kiełbaski wyborczej to tylko chyba w Brazylii.
1: Obowiązkowo.
3: Totalnie.
1: A po wyborach nie chodzili na kremówki. Nie. Po wyborach, jak już zobaczyli wyniki, to blada twarz.

0: Pamiętam jak dziś to trzecie miejsce w Idolu. Drugie miejsce miała Ewelina.
1: Oje?
0: Nie, Szymona Wydry. Drugie miejsce miała Ewelina Flinta.
1: A pierwsze?
0: No pamiętasz? Taka malutka blondyneczka.
1: Nie Natalia, jak ona?
0: Alicja, dobrze, kombinuj. Janosz.
1: Zobacz, że o pierwszej prawie nikt nie pamięta.
0: No, nie, Alicja Janosz, potem była Ewelina, ja pamiętam wszystkich. Alicja Janosz, Ewelina Flinta, Szymon Wydra, druga edycja, Monika Brodka.
1: Mimo wszystko
0: no,
1: pozdrawiamy tych, którzy byli pierwsi i tych, którzy byli ostatni. No.
0: Bo czasami ostatni będą pierwszymi.
1: Tak.
0: Dobra, 10 minut zostało nam do 7. Dzisiaj o wycieczkach szkolnych, bo kontaktowałeś się już z synkiem, jak tam, czy jadą?
1: Podobno jadą. Mam go,
0: jadą?
1: Widzisz, tak, mam go na monitoringu.
0: Jak na monitoringu?
1: A bo teraz takie widzisz, 21 wiek, można się monitorować.
0: To nic nie prze...
1: Nie.
0: Co to za wycieczki
1: są? Co to za czasy,
0: kiedyś
1: prawda?
0: To były czasy.
1: Teraz nie ma czasu.
0: Nie ma czasu. Marcin na przykład SMS-a nam napisał. Na wycieczce szkolnej to się spożywało tak, żeby pani nauczycielka nie widziała.
1: Kanapki.
0: Nauczyciele jak spożywali, to się kryli przed uczniami, żeby uczniowie nie widzieli.
1: Kanapki.
0: A kierowca autobusu jak spożywał, to się krył przed wszystkimi. Mhm. Tak napisał Marcin. Pozdrawiamy Marcin.
1: To już wiecie, dlaczego kiedyś tak trudno było znaleźć dobrego kierowcę, no.

0: bumcy pukawcy, ty. Nie, zrymowałem, źle to zrobiłem.
1: Totalnie, nie umiesz w tą piosenkę.
0: A jak byś je zrobił do pumcy pukawcy?
1: Nie wiem, dlaczego wstanęło mi milion obrazów.
0: Dobrze, cicho, bo serwis informacyjny musi być o 7, a nie o 7.02 na przykład, tak. Więc bardzo serdecznie was teraz zapraszamy do zabawy ściemnia się, która po 7. Zgłoszenia przyjmujemy od teraz SMS-owo na 7268 26 826, albo poprzez Messengera, tam zostawcie nam swój numer telefonu, dajcie nam jakąś ściemę, tak. A ty tylko powiedz, co do wygrania.
1: Do wygrania stówka, jak nasz okłomieć.
0: Dziękuję.
1: Ładnie.
0: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe, Krosno, Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
17: I po reklamie.
18: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
19: Jak na tę porę roku to będzie dosyć ciepły dzień, bo na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Zobaczymy od 21 do 24 stopni. Dziś i chmury, i słońce, ale uwaga, mogą też pojawić się opady deszczu wieczorem oraz w nocy. Uważajcie też na silniejszy wiatr, zwłaszcza na południu województwa, m.in. w powiatach bieszczadzkim, leskim, krośnieńskim czy jasielskim. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Kopisto, Piłsudskiego, Powstańców, Warszawy i Rejtana.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
12: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Miał przy sobie nie tylko ostre narzędzie, ale też ładunek wybuchowy domowej roboty. To szokujące ustalenia śledczych po ataku 19-latka w szkole w Ostrołęce. Uczeń z zespołu szkół zawodowych numer 4 zaatakował swoich kolegów i nauczycieli. Został zatrzymany. Kilkadziesiąt minut później przy sobie miał plecak, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce.
4: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników. Ten plecak zostanie zoględzinowany i prawdopodobnie zdetonowany.
12: Nie rzucał się w oczy, tak o sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce mówi jedna z uczennic.
17: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
12: Napastnik ranił w sumie 9 osób, dwie z nich opuściły już szpital. Może mu grozić do 10 lat więzienia. Dawid K., główny bohater afery w warszawskim szpitalu południowym z zarzutem oszustwa na ponad 500 000 zł. Z nami jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej przyznał się do winy?
20: Nie, ale złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Ma też zakaz opuszczania kraju. Śledczy ustalili, że Dawid K. w wielu przypadkach wystawiał faktury za pracę, choć w praktyce jej nie wykonywał.
21: W skrajnych przypadkach mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
20: Mówił prokurator Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy zbadali też kwestię saloniku dla VIP-ów. Nie potwierdzili, że taki pokój fizycznie funkcjonował. Ustalili jednak, że stworzono w szpitalu specjalną ścieżkę leczenia dla wybranych osób, które między innymi powoływały się na Dawida K.
21: Wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu,
20: którzy będą w najbliższych tygodniach przesłuchiwani.
12: Liczyły się ceny, zarobki i koszty utrzymania. Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Tak wynika z najnowszych danych GUS-u. A co na to sami mieszkańcy?
22: Nie jest drogo, nie jest. Ja mam 1200 zł, a mam mieszkanie 70 metrów.
23: Mieszkania to raczej do najniższych nie należą, nie?
24: Ciężko jest się utrzymać. 4200 wypłata i 2000 za mieszkanie, to wydaje mi się, że jest ciężko.
12: Za Suwałkami w zestawieniu znalazły się Grudziądz i Toruń.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
12: Poznaliśmy ostatnią ćwierćfinalistkę turnieju w Pekinie. To Elina Svitolina, która pokonała Ann Li 6-2, 6-3. Iga Świątek o półfinał zagra jutro z Belgijką Elizę Martens. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz w Pucharze Europy FIBA. Pokonał u siebie słowacką drużynę Nitra Blue Wings 88-81. Trener Arsenalu Mikel Arteta przedłużył kontrakt do 2030 roku. Hiszpan objął stanowisko w grudniu 2019 i jest obecnie trenerem z najdłuższym stażem w angielskiej Premier League.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: No to mamy już prawie 4 minuty po godzinie 7.
0: Tak, słyszeliśmy w newsach, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. I tutaj padło takie sformułowanie, że za Suwałkami znalazły się Grudziądz i Toruń. Ja myślałem, że za Suwałkami to już nie ma nic.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: Chyba, że raz i ja. To nie. To nic. 4 po 7, a to już mówiłeś. Dzień dobry.

0: SK2 Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Idziemy, idziemy przed siebie, pędzimy, gdzie pędzicie, powodzenia w tym pędzeniu oczywiście, 10 minut po 7.
1: Pozdrawiamy warszawiaków i cieszymy się z tego, znaczy cieszymy się, smucimy się razem z wami.
0: Smucimy? Tak wygląda. Nie, no radość rozwija się,
1: no,
0: Warszawa.
1: To jak to wygląda?
0: Ale
1: no,
0: o co ci chodzi? Budują się nowe budynki, jest okej. Okay. Prezydent Trzaskowski zmienia kolor teatru, jest napisane w prasie, bo buduje się teatr. Gmachter Warszawa miał być czarny, będzie stalowo-aluminiowy.
1: Ale to poczekaj, bo to jest tam, gdzie jest Pałac Kultury i Nauki, tak?
0: Tak, i tam już stoi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
1: To co
0: chyba
1: wygląda jak drukarka.
0: Tak, taka biała. I jest nagłówek, i teraz też drugi budynek, też miał być czarny, będzie biały. I jest taki nagłówek. Drugi jasny klocek stanie przed Pałacem Kultury i Nauki.
1: Tytuł w punkt, tytuł. Rzeczywiście centrum Warszawy wygląda, jakby ktoś tam, wiecie co zrobił, no.
0: No postawił.
1: No, no, klocków trochę, no. SKD.

0: Zdaje mi się tylko, że w tym tygodniu jeszcze nikt stówy nie zgarnął.
1: Bo oni nie chcą pieniędzy, nie chcą jakiś, nie wiem, prezent od nas chyba, dlatego...
0: Chcijcie pieniędzy!
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: 17 minut po 7, stówa do wygrania w tej zabawie, jak trafnie się, powie, gdzie jest ściema.
1: To jest najłatwiejsza stówa, jaką możecie
0: zarobić.
1: Jarząbek
0: mówi jedno zdanie, Wajda mówi jedno zdanie, no i trzeba powiedzieć, gdzie jest ściema. Ściema może być po stronie Jarząbka, po stronie Wajdy, ściema może być też po obydwu stronach. Wystarczy to zgadnąć. Dzisiaj Tomek, dzień dobry.
3: Cześć, uszanowani panowie.
0: Uszanowanko, kłaniamy się nisko. Tomeczku, życzymy powodzenia. 3 sekundy na to, jak powiemy swoje zdania, żebyś zdecydował, gdzie ta ściema jest. Przypominam, że ona może być tu i trzecia opcja tu i tu.
1: Tak.
0: Jasne?
3: Dobrze.
0: No,
3: to ty do wyboru.
1: Lubisz podróżować pewnie, jak życie znam, no to...
0: Dzisiaj będzie geograficznie podróżniczo. Jeszcze tak podpowiemy, zarówno Jarząbek ma takie coś geograficznego, ja trochę też mam takiego coś geograficznego. No i oczywiście życzymy powodzenia. Zaczynamy.
1: Słuchaj się uważnie, uważaj, bo już czytam. Jarząbek mówi tak. Eiffel zbudował wieżę Eiffla jako stały, permanentny element krajobrazu Paryża.
0: Wajda mówi tak. Krzywa wieża w Pizie zaczęła się przechylać dopiero kilkadziesiąt lat po zakończeniu jej budowy. Kto ściemnia?
3: Pierwsza to jest ściema.
0: Pierwsza ściema, a o drugiej...
1: A wiesz, że druga to...
0: A drugiej nic nie powiedziałeś, a czas minął. Ściema jest też po drugiej stronie. Dzisiaj były dwie ściemy.
1: Posłuchaj, Tomeczku, wieża Eiffla powstała jako tymczasowa instalacja na wystawę światową w 1889 roku i miała zostać rozebrana po 20 latach. Ocalała tylko dlatego, że się okazała idealnym miejscem na montaż anten radiowych i telegraficznych.
0: Czyli miała być na chwilę, a została jako...
1: Na zawsze.
0: Jako właśnie permanentny element krajobrazu.
1: Tak jest. A co z tą w Pizą?
0: A z Pizą co?
3: Właśnie.
0: No, wieża zaczęła się przechylać już w trakcie budowy trzeciego piętra, czyli jak już byli przy trzecim, to zobaczyli, coś jest nie tak, to był XII wiek, więc no stwierdzili, no nie będziemy inżynierów zatrudniać, jeszcze ich nie ma wykształconych, uniwersytety nie powstały.
1: Budujemy dalej, może się nie przewróci, nie?
0: Tak.
1: A wszystko dlatego, że tam były,
0: płaskie fundamenty.
1: Tak, i grunt miękki.
0: No i stwierdzili, dobra, budujemy, będzie krzywa.
1: Co będzie, to będzie.
0: No, to nie jest tak, że po zakończeniu budowy się przechyliła, tylko już w trakcie była krzywa. Także Tomek, tu się nie udało. Pocieszenia, nagrody wysyłamy do ciebie. Dziękujemy ślicznie za udział i czekamy na pierwszą stówę w tym tygodniu. Jutro ostatnia szansa, żeby 100 zł od nas zgarnąć. Słuchajcie w okolicach godziny 7 i zgłaszajcie się do naszej zabawy.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.

0: Pamiętaj mnie.
1: 25 po 7, 100% polskiej muzy u nas w ST2.
2: Policjanci z Białej Podlaski tymczasem donoszą, informują, że zatrzymali 32-latka poszukiwanego listem gończym, ale jak oni go zatrzymali, to już wam mówię. Mężczyzna schował się przed policjantami w wersalce. Policjanci weszli do mieszkania, zobaczyli, że wersalka jest niedopchnięta, bo złodziej miał trochę za duży nadbagaż, prawda? No, otwierają wersalkę, a tam leży chłop, no, i udaje, że śpi.
1: A nie spał.
2: Nie spał, ale to, udawał, że śpi.
1: To słaby z niego udawacz. Źle udawał, że go nie ma, źle udawał, że śpi. Jedynie co mu się udało, to trafić za kratki.
3: SK2.

0: Reklama.
1: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknowe. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknowe. Patrz w dobrą stronę.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
23: Od 21 do 24 stopni dziś zobaczymy maksymalnie na termometrach. W Rzeszowie Krośnie czy jaśno, uważajcie na silniejszy wiatr, zwłaszcza na południu naszego województwa, a późnym wieczorem oraz w nocy mogą też pojawić się opady deszczu. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców, przypominamy również o buspasach. W Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 9.30. Teraz tłoczno na Szopę, na Targowej i na Ruszewicza. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
24: Dobra.
25: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na S2 w Warszawie między węzłami Lotnisko i Opacz. Po kolizji zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przejazd jest możliwy pasem prawym i awaryjnym. Nad wodami Zatoki Meksykańskiej nabiera siły burza tropikalna. Według prognoz dzisiaj może przekształcić się w huragan. Zagrozi on 30 milionom ludzi w południowych Stanach USA. I jeszcze Niemcy, kibice na stadionie w Bochum mają zakaz podskakiwania z radości. Jak tłumaczą władze drugoligowego klubu piłkarskiego, powstające wtedy drgania konstrukcji wywołują u niektórych widzów złe samopoczucie.

0: Czego ci brak w tym momencie?
1: No, dlaczego może mieć być
0: wspomnień?
1: Ty w tym kierunku poszedłeś.
0: Bo jedzenie to jest oczywiste, to wiem, to nawet nie musiałeś nic mówić, bo ja wiem, że o tym myślisz cały czas.
1: No ostatnio jadłem tylko śniadanie, no to
0: ale już dziś jadłeś?
1: No oczywiście,
0: aha,
1: że tak.
0: Jeszcze nie.
1: Śniadanie to oprócz obiadu i kolacji najważniejszy posiłek.
0: Dobra, ale teraz wspomnień Charles z 2001 roku. Kącik odkurzający. W ciągu 6 lat w ramach programu ISPA w Toruniu, to w województwie kujawsko-pomorskim, w Toruniu, zostanie zbudowane 244 km sieci wodno-kanalizacyjnej.
1: Tak.
0: No, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, dalej. Przez poprzednie 100 lat powstało tej sieci 364 km.
1: Tak, i tak pisała Gazeta Pomorska 8 października 2001 roku i dała taki nagłówek. Rychły koniec szamby.
0: Szamp.
1: Szamp.
0: Bo jest szamp, bo szamp. Liczba mnoga, tak? Dobrze.
1: Czyli, że kilka szamp.
0: A, no, ale to był 2001 rok i tak, to by pasowało. Po takiej informacji ludzie pewnie się rzucili. Chętniej zaczęli budować domy, bo elegancko się podłącza do sieci tej wodno-kanalizacyjnej, bez żadnego szamba.
1: Tak, ale wzięli też później kredyty we frankach, no i wtedy wpadli w niezłe szambo.

0: Pamiętam, jaki był hit, sensacja, jak Agnieszka Chylińska wypuszczała ten utwór. Ale dobre brzmienie, wszyscy mówili, ale wraca Chylińska z wielkim przytupem. No i gramy do dzisiaj ten utwór, Królowa Łez, w SC2. 9 minut zostało nam do 8.
1: Było o tym, o spektakularnej akcji polskiej policji, która znalazła poszukiwanego typa w Wersalce, prawda?
0: Było, no mówiliśmy. No,
1: lecimy teraz do Ameryki, bo w stanie Karolina Północna też mają policję. I tam policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy jechali sobie na kanapie przymocowanej do dwóch hulajnóg elektrycznych.
0: Mają wyobraźnię. Ale uciekali przed funkcjonariuszami, czy normalnie dali się złapać? Ulegli karze i tak dalej? Nic, nie ma, tylko notka, że jechali.
1: Oczywiście policja apeluje o ostrożność, o bezpieczeństwo, niezależnie od tego, czym kierujecie.
0: No, tu była kanapa i dwie hulajnogi, tak? To coś czuję, że miał być wieczór z Netflixem, z lekką nutą adrenaliny, to był.
2: SK2.
1: Ja mam inne pytanie. Ja mam pytanie takie, ciekawe, czy ta kanapa jechała w foteliku, bo za to też jest mandat.
0: Za bez fotelika jest mandat.
1: Bez fotelika jest mandat.
0: No, a za kanapę to nikt nic nie napisał.
1: No właśnie.

0: już jest dzień, to wszystko jest przecież jasne. 5 minut zostało nam do 8. Słońce świeci, cieszą się wszystkie dzieci, ale dorośli także, bo po 8 zagramy w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500 SMS-owo. 726-826-826 albo na Messengerze, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Tak, a dzisiaj zgłaszamy się odpowiedzią na pytanie, co ty sobie wyobrażasz?
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Bo ja widzę świat inaczej niż ty.
7: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już w Rzeszowie. Zapraszamy do naszej placówki przy ulicy Kolejowej 1, gdzie zadbasz o zdrowie całej rodziny. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz zabiegi ambulatoryjne. Przyjmujemy pacjentów posiadających pakiety medyczne, korzystających z wizyt komercyjnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
9: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
15: Skoda. I po reklamie.
16: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
17: I chmury, i słońce, a na termometrach od 21 do 24 stopni. Tak będzie dziś w Rzeszowie. Krośnie czy jaśno? Uwaga na silniejszy wiatr, zwłaszcza na południu województwa. Późnym wieczorem oraz w nocy niewykluczone również opady deszczu. Apelujemy o ostrożną jazdę do kierowców. Przypominamy również o buspasach. W Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30. A teraz wzmożony ruch na Lwowskiej, Powstańców Warszawy, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
19: Jest 8, news SK2, Anna Łowocka. Nocna ewakuacja bloków Ostrołęce. To w związku z wczorajszym atakiem nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych numer 4. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego potrzebna była ewakuacja?
20: No bo w mieszkaniu sprawcy wczorajszego ataku Jakuba Z znaleziono niebezpieczne substancje. Zaraz po ataku w plecaku 19-latka służby znalazły ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce.
21: Plecak wraz z zawartością został zabezpieczony przez pirotechników.
20: Mieszkańcy późnym wieczorem wrócili już do mieszkań. Dziś śledczy planują przesłuchać 19-letniego nożownika. Chłopak już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków.
22: Nie tylko szkoła, nie tylko pedagog, nie tylko
11: psycholog starał się pomóc temu chłopcu.
20: Mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz. Śledztwo prowadzone jest pod kątem usiłowania zabójstwa.
19: W ataku rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. 7 osób wyszło już ze szpitali. Dziś w szkole nie ma zajęć, będą spotkania uczniów z psychologami. Prokuratura chce 8 lat więzienia, obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie 3 lata temu tragedii na autostradzie A1. W sądzie w Piotrkowie Trybunalskim nie zabrakło emocjonalnych wystąpień, a na miejscu był Rafał Różycki.
15: Głos zabrała między innymi matka jednej z ofiar.
22: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci.
15: Według biegłych Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę, a następnie uderzył w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli.
23: Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam.
15: Powiedział oskarżony, który nie przyznaje się do winy.
19: A wyrok zapadnie 21 października. Tatrzański Park Narodowy zamyka jaskinię mroźną. Nie będzie można tam wejść od początku listopada do wiosny. To ze względu na ochronę przyrody, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
24: Chronimy tam nietoperze. W Tatrach mamy 22 gatunki właśnie nietoperzy, które szczególnie są wrażliwe w tym okresie zimowym. Nietoperze zimują w jaskiniach, no jakby też oszczędzają energii.
19: Jaskinia mroźna ponownie zostanie otwarta pod koniec kwietnia lub podczas majówki.
25: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: SK2 Sport.
19: Po przerwie reprezentacyjnej wraca piłkarska ekstraklasa w ramach 10. kolejki. Wieczysta zagra jutro u siebie z Wisłą Płock, a Raków Częstochowa podejmie GKS Katowice. Przypomnijmy, liderem tabeli jest Górnik Zabrze przed Legią i Lechem. To mogą być ostatnie miesiące Infantino na stanowisku szefa FIFA. Na maj zaplanowano wybory nowego prezesa organizacji. Poznaliśmy właśnie pierwszego kontrkandydata. To były piłkarz Ramon Vega, były reprezentant Szwajcarii i obrońca Tottenhamu. 55-latek zapowiada głębokie reformy w federacji.
25: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
28: 3,5 minuty po 8:00. Dzisiaj niezwykłe święto.
29: Tak, Międzynarodowy Dzień Podologii, co też oznacza?
28: Święto Adama.
29: Tak, imieniny Adama, ale nie wszystkich Adamów,
28: tego jednego Adama. Jedynego Adama, najlepszego podologa w Polsce.
30: Tak jak to kiedyś powiedziałem, stopy rosną i stopy maleją.
27: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
28: Ja bym też mógł go nazwać na przykład fetyszystą stóp.
29: Na przykład, nie? Czy ktoś powie panu Adamowi stop?
28: Stop stopom!
29: Tak jest!
28: Tak jest!
29: Proszę te stopy zatrzymać.
28: Polska dla Polaków!
29: Stopy dla stepowców.
28: Stepowców?
29: Tak, to są takie zwierzęta, które żyją
28: na stepie!
29: O, proszę, jak...

0: 11 minut po 8. Sorry boys, sorry chłopaki, sorry. Jakby stało się, kończy się pewna epoka i o tym też teraz opowiemy. Jest ten pan, który już w reprezentacji grał nie będzie.
1: I Ronaldo.
0: Nie mowa. Nie. Znaczy poczekaj, nie mowa o Lewandowski, nie mowa o Ronaldo, mowa o tym, który oficjalnie zakończył karierę reprezentacyjną. Lionel Messi nie będzie już grał dla reprezentacji Argentyny.
1: Argentyńczyk oczy występy w narodowych barwach na liczbie 126 goli w 208 spotkaniach. Ma tytuł Mistrza Świata. Dwa razy wygrywał Copa America. No utytułowany gracz. Utytułowana, żal, że odchodzi. No.
0: W klubie jeszcze będzie grał do 2028 roku, bo wtedy wygasa mu kontrakt z Interem Miami. No ale w reprezentacji już nie. A i słuchajcie, w tym samym czasie, jak już tak mówiłeś o Ronaldo, no to Cristiano przeprosił za przedwczesne opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii i mówił, że dalej chce grać w reprezentacji. Więc proszę. Ronaldo jeszcze jakby chciał, to zagra, ale nie wiadomo, czego powołają.
1: No
0: nie?
1: Widzisz, wielcy zawsze wiedzą, kiedy ze sceny zejść. Tak.
0: Można normalnie zakończyć karierę? Można.
1: Można też obrazić się i opuścić zgrupowanie? Można.
0: Można też się wykartkować, żeby wrócić do klubu i zagrać mecz z przyjacielem Müllerem?
1: Można. SK2.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Wiem, to słowo klucz w tej zabawie, trzeba wiedzieć. Wiele często, słów tak, i znacie.
2: Tak. I często jest tak, że staracie się coś powiedzieć, prawda, a my was nie słyszymy, bo zasięg ginie.
1: Na przykład.
3: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Więc postarajcie się dzisiaj bardziej.
1: Tak, nie tylko sprytu wam życzymy, ale dobrego zasięgu. Mariola i Marcin, mam nadzieję, z dobrym zasięgiem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
1: No, na razie jest okej.
2: Okay. Nieźle.
1: Zasady przypominamy naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Tak.
6: No, powiedzmy.
5: Ja się raz gram.
2: Moja droga, ja też.
1: Ja też. Dobra, Mariola, w prawo, w lewo kołem.
5: W lewo.
2: Oj.
5: Wiadomo.
2: No. Musiałem się przechylić.
1: Ej, prawie zepsułeś koło.
2: Tak, naprawdę? Znowu?
1: Tak, na szczęście kręci się i zatrzymuje. Joker, Mariola, możesz wybrać sobie literę sama.
5: F jak Francja.
1: Dobrze, 20
2: Ciekawe,
1: sekund.
2: Ciekawe, jakie państwo powiesz za
1: uwaga.
2: Chwilę. Uwaga. Państwo.
5: Francja.
2: Miasto.
5: Paryż. O, Frankfurt.
2: Dobra, no. Znana postać.
5: Sword.
2: No, roślina.
5: Piołek.
2: Kolor.
5: Fioletowy.
1: Już po czasie
2: tym miał.
1: Ale
2: zaliczam
1: Paryżem. Ale dobrze, że się poprawiłaś. Albo to taki jest Francja, myślisz potem Paryż. Ale Forda zaliczamy?
2: Oczywiście.
1: Pana Forda, który stworzył markę dużą.
2: A, no to ty myślisz o tym, a ja myślałem o Harrisonie Fordzie.
1: A ty o którym Fordzie myślałaś?
2: O tym od samochodu czy aktorów?
5: Tak.
1: Tak.
2: O tym właśnie.
1: Tak.
2: I o tym.
1: No dobra.
2: Nie, Forda zaliczam, tak? Oczywiście, że tak. Tak, ja zaliczam Forda.
1: O tym, dobrze.
2: Ja zaliczam Forda,
1: dobra,
2: nie ma
1: Marcin, ciekawe jak pójdzie tobie. W prawo, w lewo?
5: W prawo,
1: proszę bardzo. Ja tylko powiem, że 4 punkty do przebicia jak coś. I ty będziesz miał literę U. U otwarte.
2: U lala,
1: też tak można powiedzieć.
2: To w francusku.
1: 20 sekund na U, poproszę najpierw państwo.
7: Uzbekistan.
1: Miasto.
7: Urle.
1: Tytuł filmu.
7: Ósma mila, nie?
1: Ósma mila, dobra. Imię.

0: Słowo się rzekło, powiedziałeś. Dobra, imię nie zdążyłeś, ale teraz tak, mój drogi, ósma się pisze przez uskres.
1: Nie wiedziałem.
2: No ale wiesz, na u jaki film można mówić?
0: Na u?
2: No.
0: U Pana Boga, no, tak, U Pana Boga. Tam jest dużo tych U Pana Boga, nie?
2: Upadek jest też.
0: Upadek,
2: taki film, tak.
0: No.
2: Tak czy inaczej, Marcinie, drogi, tak bym, ten film jest, no, w zasadzie nieważny.
0: Nie, dwa.
2: Jakie miasto?
0: Jakie miasto?
2: Akurat ja te rejony, to ja znam.
0: No i co, i to jest wieś?
2: Urle to jest wieś.
0: Naprawdę?
2: Naprawdę.
0: Bo ja sobie też zapisałem wstępnie, mówię, no plusik.
2: Niestety.
0: Zapisałem sobie plusik, mówię, no tak, może to miasto, ale
2: nie,
0: jak
2: to jest
0: sprawdziłeś.
2: Wieś, bardzo ładna, letniskowa wieś.
0: A ile ma mieszkańców, sprawdziłeś?
2: Nie wiem, ile ma mieszkańców, ale znam pana Zenona.
0: A pana
2: z Urli.
0: I pozdrawiasz go.
2: I pozdrawiam serdecznie.
0: Dobrze, no to jeden. Na jedyneczkę dzisiaj, Marcin, zasłużyłeś, ale to zasługuje na nawet...
2: No, za taką jedynkę to ci fajną pakę
0: ci
2: prezentów. I coś jeszcze, spokojnie.
0: No, spakujemy fajny prezencik pocieszający, a Mariola możemy wszemi wobec ogłosić, że ma prezent marzeń. Nawet jakbyśmy cię ci tej znanej postaci nie zaliczyli, to i tak byś miała dwa. To i tak byś wygrała.
3: O, ale fajnie.
2: Dobra, Mariola, to prezent marzeń leci.
3: Hura.
2: Prezent marzeń leci do Paryża, a państwa miasta wracają jutro po 8:00.
0: W Urlich.
4: Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Pozwól mi żryć. No, pasuje do tego, co chcemy powiedzieć. Tak. A wiesz, dlaczego tak mi się nasunęło? No. Bo jest taki nagłówek. Jesienią częściej chce się jeść. Koniec, kropka.
1: Proszę bardzo. Czyli już wiem, że u mnie jesień trwa cały rok.
0: To jest twoja jesień życia, mój drogi. SK2.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
8: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Zapraszamy Was na oficjalną ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. W piątek od godziny 17 zapraszamy do strefy Fana, a od 19 na oficjalne ważenie zawodników gali XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. Przyjdź i poczuj przedsmak emocjonujących pojedynków. Piątek od godziny 17 w samym sercu miasta.
11: I po reklamie.
12: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
13: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w ciągu dnia, zobaczymy od 21 do 24 stopni. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza na południu naszego województwa. Mogą również pojawić się opady deszczu późnym wieczorem oraz w nocy. A teraz w Rzeszowie postoicie na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Trzyma standardowo rondo Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do ronda Kuronia. I buspasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 9.30.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
14: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. Już ponad dobę trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa w Prylukach na północnym wschodzie Ukrainy. Liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku wzrosła do 22. Wśród nich jest 5 dzieci. Jedna z rakiet trafiła w blok mieszkalny. Ponad 50 osób zostało rannych. Dziś w mieście rozpoczęła się 3-dniowa żałoba. Amerykańskie wojsko otrzymało polecenie wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi, podaje portal Axios. Ma się to stać jeszcze przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Polacy będą walczyć w Invictus Games w Wielkiej Brytanii. Powołania dostało 18 osób, które wystartują w zmaganiach w przyszłym roku. Invictus Games to międzynarodowe zawody sportowe stworzone dla rannych, poszkodowanych i chorych żołnierzy oraz weteranów.

0: My się rozsłuchujemy i rozczytujemy w tych wszystkich rzeczach, które wydarzyły się tego dnia, ale nie tego roku. Kącik odkurzający przed nami. To tak jakby dziś, tylko 26 lat temu akurat teraz.
1: Ja w to nie wierzę, że to się działo 26 lat temu.
0: Jakby to było dzisiaj. Jakby to,
1: albo chociażby wczoraj.
0: Albo chociażby wczoraj. Tak. Ubiegający się o reelekcję Aleksander Kwaśniewski wygrał w pierwszej turze wybory prezydenckie. Uzyskał prawie 54%. To oznacza, że drugiej tury nie będzie, podała Polska Agencja Prasowa 8 października 2000 roku.
1: 54% i to w pierwszej turze. Widać, że pan prezydent, no, rozpędził się w tej kampanii.
0: Pędził całą kampanię, to się rozpędził.
1: Się zapędził tak
0: na
1: daleko.
0: Na 54% pędził.

0: A jak nie widzicie, co jest dobrego, to zapraszamy na sk2.pl. Tam będzie można zobaczyć same dobre rzeczy.
1: Tak, można zagłosować w plebiscycie na najlepszy polski obiad, którego efekty na Stadionie Narodowym 7 listopada. No i jak ktoś weźmie udział już w tym plebiscycie, odda głos na zupę, na drugie danie, zaproponuje coś od siebie, to my w każdy poniedziałek, środę i piątek do kogoś z was dzwonimy i rozdajemy zaproszenia na Narodowe do Loży VIP.
0: I teraz zgadnijcie, jaki jutro jest dzień?
1: Piątek.
0: Tak, czyli jutro kolejna osoba pojedzie z SK2 na Narodowy na obiad.

0: Mira Fiori to nie tylko utwór Artura Rojka, to też nazwa dzielnicy Turynu oraz kultowego modelu samochodu Fiat 131 Mira Fiori, który w czasach PRL-u był symbolem luksusu.
1: Wyczytałem. A to w czasach w PRL-u. No właśnie, a co dzisiaj jest symbolem luksusu?
0: Antonina po dziewiątej.
1: Bo na pewno nie Fiat.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
8: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
7: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
16: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
15: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
16: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
15: Powiat Rzeszowski. Bliżej ciebie.
0: I po reklamie.
17: Pogodnych dni życzy sponsor programu. Jubiler Sezam. Oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
18: W Rzeszowie nadal tłoczno we ścisłym centrum na Chopina Targowej i na Ruszewicza, do tego na Piłsudskiego, Marszałkowskiej i w pobliżu Ronda Kuronia oraz Ronda Pobitno. Buspasy obowiązują do godziny 9.30. Przypominamy o tym, a jeśli chodzi o prognozy, dziś dosyć ciepło jak na tę porę roku, bo w ciągu dnia na termometrach od 21 do 24 stopni. Ale uważajcie na silny wiatr, zwłaszcza na południu naszego województwa. Wieczorem i w nocy niewykluczone opady deszczu.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
19: Jest 9 News SK2, Anna Łowocka. Jest strach przed powrotem do szkoły, przyznają uczniowie szkoły w Ostrołęce, w której wczoraj zaatakował nożownik. Prezydent miasta zarządził, że dziś we wszystkich placówkach w mieście nie będzie lekcji. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak, powiedz, co dokładnie zaplanowano.
20: Każda szkoła zapewni oczywiście dzieciom opiekę. Uczniowie będą mogli skorzystać z bezpośredniej pomocy psychologicznej.
21: Bardzo mocno to mną wstrząsnęło i strach przed przyjściem z powrotem tutaj do szkoły też jest dosyć spory.
20: Mówiła jedna z uczennic szkoły, w której doszło do ataku. Nikt nie zostanie bez pomocy, zapewnia mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
22: Będziemy pomagać i udzielać wszelkiej pomocy uczniom, nauczycielom i rodzicom również. Takie zdarzenie dotyka całej społeczności.
20: W rejonach szkół w Ostrołęce będzie więcej patroli policji i straży miejskiej, a właśnie teraz powinien zbierać się miejski sztab kryzysowy, który omówi dalsze działania.
19: Ihor M. usłyszał zarzuty. 31-latek z Ukrainy jest podejrzany o zabójstwo duchownego i usiłowanie zabójstwa 4 osób w Jarosławiu. O szczegółach Tomasz Witak.
1: Ihor M. przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Wcześniej śledczy dwukrotnie próbowali go przesłuchać, ale biegli za każdym razem. Uznawali, że jego stan nie pozwala na przeprowadzenie z nim czynności procesowych. Teraz stan mężczyzny się poprawił i przesłuchanie było już możliwe. Ihor M. nadal jednak przebywa na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym. Przypomnijmy, do tragedii doszło 24 września w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Młody mężczyzna wszedł wtedy do kuchni kawiarenki, znajdującej się przy opactwie. Wstępnie ustalono, że po próbie wyproszenia go zaczął niszczyć wyposażenie, a następnie sięgnął po nóż. Próbował go powstrzymać jeden z księży. Napastnik wtargnął jednak do kościoła, gdzie zaatakował kolejne osoby.
19: Mężczyźnie grozi dożywocie. Schroniska dla zwierząt w całym kraju szykują się do zimy. Praca wre m.in. w dolinie Dolistówki w Białymstoku, mówi Anna Jaroszewicz.
2: Tak naprawdę przed zimą najlepszą pomocą dla zwierząt będzie nowy dom, żeby nie musiały tutaj zimą mieszkać.
19: Do schronisk można przynosić dobrej jakości karmę. Przydadzą się również koce, pościel czy plandeki.
4: SK2 News, Rzeszów.
18: Michał Serkis, uwaga kierowcy. Fotoradar przy Alei Sikorskiego w Rzeszowie już działa. Urządzenie zamontowano tam jakiś czas temu, a teraz kierowcy powinni już uważać na jego czujne oko. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. W przyszłym tygodniu rusza nabór na dotacje dla młodych bezrobotnych z Podkarpacia. Osoby od 18 do 29 roku życia mogą dostać ponad 47 tysięcy złotych na założenie firmy. Wnioski będą przyjmowane od 13 do 16 października, między innymi w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.
5: Mam serię niefortunnych zdarzeń. Wczoraj kakao na spodniach, a dzisiaj? Dzisiaj wylałam przed samym wyjściem herbatę na spodnie i musiałam się przebrać i dlatego prawie nie zdążyłam na program, ale wyrobiłam się, biegłam po prostu.
19: Współczuję, zdarzają się takie seryjne.
5: Jakieś rady, dlaczego to tak?
19: Nie wiem, może to już jest czwartek, piątek,
5: i tego
19: za
5: się
19: chwilę
5: trzymamy. Tak, w weekend będzie na pewno lepiej. Antonina Vandesel, dzień dobry, zaczynamy muzycznie. Obiecuję, że nie będzie ochlapania.
3: No to gramy.
4: 10 hitów.
3: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
5: Bo w Radiu SK2 muzycznie nie ma żadnych wpadek. Już teraz Ania Wyszkoni, lampa i sofa. No widzicie, jak dobrze zaczynamy czwartkowy poranek po 9:00.

0: To jest dobry numer o każdej porze dnia. Ich troje razem, a jednak osobno w Radiu SK2. I ja dzisiaj i teraz rano będę już mówiła o obiedzie, dlatego że mamy święto, które bardzo łatwo zamienić w plan na obiad. No bo 8 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pieroga. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, co dziś na talerzu, no to odpowiedź właśnie sama się podała. Ale mam też pytanie do Was, drodzy słuchacze. Jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim mieliście pierogi? Dawajcie swoje propozycje na naszego radiowego messengera, nagrywajcie głosówki i piszcie. I dwie pierwsze, najciekawsze odpowiedzi nagrodzę naszym pięknym, radiowym, czerwonym kubeczkiem, idealnym na jesienne herbatki. Ja zacznę. Jadłam pierogi z farszem a la spaghetti bolognese. Dobra, co?
1: SK2.
0: A teraz ma nam oprócz błękitnego nieba w SC2.

0: Zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Dawno nie słyszałam. Bajm, miłość i ja. A u nas w studiu pierogi i ja, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga, 8 października. No i pytam was na radiowym messengerze, jaki jest najdziwniejszy farsz, z jakim jedliście pierogi. I okazuje się, że naprawdę jest tego multum, ale wybrałam dwie odpowiedzi, które według mnie są najdziwniejsze. I tak, Monika napisała, że pierogi, jakie sama robiłam, z kaszanką, jabłkiem i cebulą. Ciekawe połączenie jednak tylko dla tych, co lubią krupnioki. No, powiem tak, nie słyszałam o takich pierogach. Mega ciekawe połączenie, no naprawdę, dla koneserów. A Ania napisała, że, i tu uważajcie, tu jest sztos, pierogi z białą kiełbasą, pierogi Oreo, pierogi z oscypkiem podane z żurawiną. Trochę tego było, uwielbiam pierogi. No, dziewczyny, powiem tak, naprawdę jesteście koneserkami pierogów, no i ciekawych smaków. Wędrują do was, lecą kubeczki Radia SK2 czerwone, a dodatkowo w Dzień Pieroga znalazłam na YouTubie hit o pierogach, więc posłuchajcie razem ze mną, muszę wam po prostu to puścić, słuchamy. Więc jak widzicie, pierogi robią międzynarodową karierę. Nie tylko w Polsce są popularne, tylko coraz bardziej na świecie i nawet mają swój hymn. No i jak tu nie świętować? No, trzeba świętować. Ja już mam plan na dzisiejszy wieczór i na dzisiejszy obiad. Pierogi! SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
7: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
6: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
7: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
6: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004. Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
9: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stali, wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie Kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
12: I po reklamie.

0: Na zegarach już za moment godzina 10. To była Daria Zawiałow i numer Pung Fu. I to jest taki numer, który dodaje mega dużo energii na cały dzień. Dobrze się składa, bo w czwartek wszyscy tego potrzebujemy. Nie oszukujmy się. Po 10 na start muzycznie Igo, Margaret i Stachurski. Trochę klasyków, trochę nowości. Będzie mega dobrze. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
13: Od 16 do 18 stopni mamy na termometrach w Rzeszowie. Krośnie czy jaśnie, temperatura jeszcze odrobinę nam podskoczy. Dziś uważajcie na silny wiatr, zwłaszcza na południu województwa, między innymi w powiecie bieszczadzkim, leskim czy krośnieńskim. Tam mamy ostrzeżenie INGW, a w porywach powieć może do 75 km na godzinę. Późnym popołudniem i w nocy mogą też pojawić się opady deszczu, a teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Nie tylko w Ostrołęce mógł nastąpić krwawy atak w szkole. Szef MSWiA Marcin Kierwiński ujawnił, że również w innym miejscu na Mazowszu jeden z uczniów przygotowywał zamach.
16: Policja zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc. W mieście Sierpc, no, na terenie szkoły, mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała.
15: Funkcjonariusze zdążyli zareagować dosłownie w ostatniej chwili.
16: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak. Na zabezpieczonych nośnikach elektronicznych znaleziono wszystkie informacje, czego szukał w internecie ten młody człowiek. Szukał informacji, jak właśnie zorganizować tego typu krwawe wydarzenie, wybaczcie, że tak mówię.
15: Nie udało się jednak zapobiec wczoraj tragedii w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-latek w zespole szkół zawodowych zaatakował nożem nauczycieli i uczniów. Od rana we wszystkich szkołach w mieście obowiązują tam nadzwyczajne procedury, mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
1: Dostali dyrektorzy szkół zalecenia co do zwiększonej liczby nauczycieli podczas dyżurów, podczas przerw, żeby ta frekwencja była większa. Ponadto po każdej przerwie dyrektor jest zobowiązany poprzez pracowników do kontroli łazienek, czy jakieś rzeczy nie pozostały w tychże łazienkach. Ponadto podczas przerwy jest obecny pracownik szkoły, który weryfikuje, kto wchodzi do szkoły, natomiast w czasie, kiedy lekcje trwają, szkoły są zamknięte i jest weryfikacja osób, które do tej szkoły wchodzą.
15: Napastnik ranił wczoraj w Ostrołęce 9 osób, 2 z nich opuściły już szpital. Teraz Pomorze, w Skarszewach. Ktoś ostrzelał busa, którym na co dzień przewożone są dzieci. Uszkodzona została między innymi boczna szyba i karoseria, mówi Marcin Kunka z policji w Starogardzie Gdańskim.
17: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że zaparkowany pojazd został uszkodzony w wyniku strzałów z pistoletu pneumatycznego. Straty oszacowano na kwotę 3000 zł. Śledczy przyjęli zawiadomienie o popełnionym przestępstwie, ustalają dokładne okoliczności co do przebiegu tego zdarzenia oraz jego sprawcy.
15: Policja apeluje o pomoc w ustaleniu sprawcy.
18: SK2 News, Rzeszów.
19: Michał Serki, zaznamy terminy akcji Twoje światło, nasze bezpieczeństwo. Bezpłatnie sprawdzić i ustawić reflektory na Podkarpaciu będzie można 24 października, 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia. Lista stacji biorących udział ma wkrótce pojawić się na stronie policji. WOT uruchomił 70 dodatkowych terminów szkoleń w gotowości. To jednodniowe zajęcia m.in. z pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenia odbywają się także na Podkarpaciu. Zapisy przez aplikację mObywatel.
20: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pieroga. Pytam słuchaczy, ale zapytam i ciebie, bo słuchacze tutaj propozycje różne. Pierogi z kaszanką, pierogi z białą kiełbasą, także naprawdę turbo robi się ciekawie, więc pytanie, jakie są twoje ulubione, Aniu?
15: Ja klasycznie, absolutnie klasycznie, ruskie, te z kapustą i grzybami również.
20: Ja z kapustą i grzybami uwielbiam, dlatego sezon na grzyby zbieram, żeby potem zimą mieć z czego robić. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania pierogowego, jakby nie patrzeć.

0: Various Manx, zanim zrozumiesz, w Radiu SK2. I czy wy macie czasem tak, że gadacie sami do siebie? No bo ja mam wrażenie, że to szczególnie często zdarza się wtedy, kiedy czegoś szukamy na przykład. I wtedy mówimy do siebie, gdzie ja to położyłam? Przecież przed chwilą to miałam. I oczywiście nikt nie odpowiada, więc trzeba prowadzić tę rozmowę samemu. No i proszę bardzo, eksperci mówią, że mówienie do siebie może pomagać w koncentracji i porządkowaniu myśli i może być cechą ludzi bardziej inteligentnych. O! No tylko, że w tym wszystkim myślę sobie, że jest jedno takie małe ale. Nie wiadomo tylko, kto w tych konsultacjach ma ostatnie słowo.
1: SK2.
0: Grzegorz Chyży, o pani, już teraz u nas w SC2.

0: Wehikuł czasu.
1: Lecimy w kolejną podróż naszym radiowym wehikułem czasu i tym razem cofamy się do 1987 roku. To był taki czas, kiedy telefon stacjonarny stał na swoim honorowym miejscu w domu, zdjęcia robiło się na kliszy, a pocztówka z zagranicy potrafiła być małym wydarzeniem i na pewno skarbem, który trzymało się latami. I właśnie wtedy Andrzej Zaucha nagrał C'est la vie, pocztówka. Piosenkę, która od pierwszych dźwięków przenosi nas do trochę takiego bardziej eleganckiego, wytwornego i romantycznego świata. No bo Paryż z tamtych lat, podobnie jak zresztą sama pocztówka, miał w sobie coś wyjątkowego. Był trochę odległy, trochę niedostępny, ale za to pięknie wyglądał w wyobraźni. No i chyba właśnie dlatego ta piosenka do dzisiaj działa jak taka pocztówka, której nie trzeba wysyłać. Wystarczy zamknąć oczy i jej posłuchać. Więc zróbmy to już teraz w Radiu SK2.

0: No i proszę, wszystko, czego chciałem, już za nami, a skoro tytuł zobowiązuje, no to ja mam nadzieję, że wy dostaliście dokładnie to, na co mieliście ochotę. Wszystko, czego chciałem, to jest singiel Mroza i braci Kacperczyk i to nie tylko nowy singiel, ale też tytułowy numer najnowszej 7. płyty Mroza. Mega dobre, płyta mega dobra, bardzo wam polecam. A za moment muzycznie Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka. No klasyk totalny.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
5: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl 531 031 025.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
2: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknower. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
4: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
7: I po reklamie.

0: Lady Punk i numer Kryzysowa Narzeczona na kilka chwil przed godziną 11 w Radiu SK2. Po 11 będzie i Krzysztof Krawczyk, i Sanach, i elektryczne gitary, i muzycznie będzie bardzo dużo najlepszych polskich hitów, a oprócz tego porozmawiamy sobie, czym jest jesienny comfort food. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222. www.studnie-dukla.pl.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zapraszamy Was na oficjalną ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. W piątek od godziny 17 zapraszamy do strefy fana, a od 19 na oficjalne ważenie zawodników gali XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. Przyjdź i poczuj przedsmak emocjonujących pojedynków. Piątek od godziny 17 w samym sercu miasta.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
15: Od 21 do maksymalnie 24 stopni dziś na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle. Dziś też uważajcie na silniejsze wiatry na południu województwa, m.in. w powiecie krośnieńskim, leskim czy bieszczadzkim. Tam ostrzeżenie IMGW, a powiew może do 75 km na godzinę. Późnym wieczorem i w nocy mogą też pojawić się przelotne opady, uważajcie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Marszałkowskiej, w pobliżu Ronda Kuronia i w pobliżu Ronda Pobitno.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Nie żyje woźna, dwie osoby są ranne. To po ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem na Mazowszu. Sprawcą jest 15-latek, były absolwent. Dramat rozegrał się dziś rano, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
17: Własnik obezwładniony przez policję, chłopak lat 15.
16: Wśród rannych jest nauczycielka i dyrektor szkoły, który ujął nastolatka.
18: Mamy świadomość, że jedno zdarzenie może napędzać. Dlatego jest szczególna odpowiedzialność mediów, ale również influencerzy. Takie informacje po prostu mogą rozkręcać kolejne radykalne grupy. Przyglądają się dzisiaj służby bardzo uważnie, czy to są działania powiązane, czy to jest po prostu nakręcająca się spirala, gdzie zobaczono, że jest, no tak jak było w przypadku tego chłopaka, przestrzeń do zaistnienia, bo 19 urodziny. Przecież to jest przerażające.
16: Komentuje szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Przypomnę, wczoraj w Ostrołęce 19-latek również zaatakował w szkole, ranił łącznie 9 osób. Z kolei w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w szkole w Sierpcu, również na Mazowszu. Wypadek i utrudnienia na torach między Krakowem a Tarnowem w Bochni. Na przejeździe pociąg Polregio potrącił pieszego, rannego zabrano do szpitala, mówi Krystian Przybyłko ze Straży Pożarnej.
19: Mężczyzna lat około 40, przytomny. Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego został zabrany do szpitala w Bochni. Na chwilę obecną na przejeździe kolejowym ruch pociągów ograniczony do 20 km na godzinę.
16: Pociągiem z Krakowa do Krynicy podróżowały 102 osoby, nikomu nic się nie stało. Na tory podstawiany jest właśnie dla nich skład zastępczy. Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa, kolejny raz przegrał w sądzie proces w trybie wyborczym. Był wytoczony przez Komitet Wyborczy Moniki Piątkowskiej. Chodziło o deklarację Gibały, że nigdy nie miał żadnych długów. Zdaniem pełnomocników Piątkowskiej kredyt i pożyczka wykazane w oświadczeniach majątkowych są długami, nawet jeżeli są regulowane terminowo. Przypomnę, druga tura wyborów w Krakowie w najbliższą niedzielę.
11: SK2 News, Rzeszów.
15: Michał Serkis, zmiany w podkarpackim zarządzie dróg wojewódzkich. Dotychczasowe rejony zostały przekształcone w 8 oddziałów, które mają dostać większe kompetencje i szybciej reagować na potrzeby kierowców. Drogowcy mają teraz przed sobą 50 inwestycji wartych prawie 4 miliardy złotych, a jednym z nowych priorytetów jest rozwój tras rowerowych. Jeszcze tylko przez tydzień można głosować w rankingu polskich zamków i pałaców. Podkarpacie reprezentują obiekty w Krasiczynie i Łańcucie. Głosowanie trwa do 14 października na stronie promocjetravellist.pl.
13: Przejrzałam cię, Ania. Ja wiem, gdzie ty teraz idziesz.
8: Tak?
13: No na pierogi, żeby świętować w Dzień Pierogów. No,
8: dokładnie.
13: Widzę to tak. W twoich oczach, moja droga.
8: Będą pierogi.
13: I wszystkim to proponuję, no bo dzisiaj przypominam Międzynarodowy Dzień Pieroga. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. No i muzycznie będzie nie pierogowo, ale będzie bardzo dobrze. Będziecie zadowoleni.
20: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
13: Bo jako wasza wróżka pieroguszka już teraz puszczam wam Krzysztofa Krawczyka. Tylko ty, tylko ja.
21: Każdy

No Ewa Farna ma taki kawał głosu, że naprawdę. Jej ewakuacja wybrzmiewa cudownie. Ale nie o tym. Teraz o comfort food, foodzie. No bo jesienią wjeżdża na salony dobre jedzonko. I kiedy robi się chłodniej, no to najbardziej smakują nam rzeczy, które, no co? No rozgrzewają brzuszek i poprawiają humor. A na szczęście jesień ma tego naprawdę sporo. Ciepłe, konkretne i takie, przy których od razu robi się przyjemniej. No i to na przykład dynia i wszystko, co z niej można zrobić. Krem z dyni, kapusta i też z kapusty różne potrawy. Herbatki z cynamonem, napary imbirowe, no wszystko nas rozgrzewa od środka i robi nam tak dobrze. Naprawdę to jest taki comfort food jesienią. I właśnie teraz mamy taki idealny moment, żeby trochę bardziej polubić jesień, nawet ci, którzy nie lubią, no bo choćby przez żołądek jesień da się lubić. A teraz numer jesienny, elektryczny gitary, człowiek z liściem w SC2.

0: Bratanki i Czerwone Korale w SC2, a my porozmawiamy o American Dream u Lewandowski, który trwa w najlepsze. Robert pokazał kilka kadrów z życia w Chicago, no i tam jest rejs motorówką, spacery z córkami, czas z Anią w modnej kawiarni. I powiem wam, że jeżeli tak wygląda zwykły dzień, no to ja też poproszę taki zwykły dzień. A jeżeli to jest amerykański sen, no to Lewandowski chyba od razu wykupił wersję premium bez żadnego okresu próbnego. Można tylko pozazdrościć.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
7: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694-350-004.
8: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
2: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: trzona, zły na kilka chwil przed południem w Radiu SK2. Czwartek, 8 października po godzinie 12 zaczniemy muzycznie grubo. Igo, Mrozu i Vito Bambino, później Zalia i Loka, więc koniecznie zostańcie z nami, bo będziemy się rozkręcać potem jeszcze bardziej.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
6: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS numer 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
5: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
6: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
5: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
7: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
8: Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 21 do 23 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. Uwaga na silny wiatr, zwłaszcza na południu naszego województwa. Między innymi w powiecie bieszczadzkim, leskim czy krośnieńskim mamy ostrzeżenie IMGW, a tam powieje z prędkością do 75 km na godzinę. Późnym wieczorem oraz w nocy mogą też pojawić się przelotne opady. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Jest południe, to są newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pilna narada w rządzie po tragedii podwyżkowym i kolejnym ataku w szkole. Premier wezwał do siebie ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To po wydarzeniach w Leszczydole Nowinach. Nie żyje 37-letnia woźna podstawówki zaatakowana nożem przez 15-latka, byłego ucznia szkoły, który ranił też nauczycielkę i dyrektora. Na miejscu jest Jakub Krzyżak.
10: Jestem właśnie przed szkołą, przed którą wydarzyła się ta tragiczna sytuacja. Widać tutaj mnóstwo służb, straż pożarna, pogotowie. Przed chwilą widziałem też śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który odleciał stąd. Nie wiem jeszcze, czy z pacjentem. Będziemy na pewno wracać do tego tematu.
9: Na miejscu obecnie prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. Wszystkie materiały trafią do sądu rodzinnego, który zajmie się 15-latkiem.
11: Jestem wstrząśnięta tą sytuacją. Przed chwilą rozmawiałam z panią starostą Wyszkowską. Poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół.
9: Mówi mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska. A do tego ataku w szkole doszło dzień po dramatycznych wydarzeniach w zawodówce w Ostrołęce. Tam, przypomnę, 19-letni uczeń ranił w sumie 9 osób. Ostrołęka jest wstrząśnięta tymi wydarzeniami. Na niepokój potęgują doniesienia o tragedii w okolicach Wyszkowa.
12: Coraz więcej takich rzeczy się dzieje i skąd to się bierze, tak? A z drugiej strony, wiadomo, internet to wszystko jest straszne, przerażające.
13: Bardzo straszne. W całej Polsce się to rozprzestrzenia już. To zawiesowo się nie zaczyna dziać.
9: A dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła atak 17-latka w innej szkole na Mazowszu w sierpcu. Mamy też tragiczne doniesienia z Ukrainy. Co najmniej 30 osób zginęło w ataku Rosji na Kramatorsk, miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy. 18 osób zostało rannych. A to kolejny zmasowany atak Rosjan. Od ponad doby trwa akcja poszukiwawcza ratunkowa w Prywłukach. Tam zginęło ponad 20 osób.
2: SK2 News, Rzeszów.
8: I Michał Serkis. Jest wyższa kara za gotowość do szpiegostwa na rzecz Rosji. Nie 3,5 roku, a 5 lat i 6 miesięcy w więzieniu spędzi Paweł K. Taki wyrok zapadł dziś przed sądem apelacyjnym w Lublinie.
14: Informuję, że oskarżonemu przypisano również nielegalne posiadanie amunicji.
8: Mówiła Barbara Deschato, rzeczniczka sądu apelacyjnego w Lublinie. Mężczyzna zbierał informacje o lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem. Mogło to pomóc w przygotowaniu ewentualnego zamachu na prezydenta Ukrainy. Jasło zapowiada cykl spotkań z burmistrzem. Pierwsze 12 października. Szczegóły na stronie ratusza.
15: 12.02 na zegarach. Antonina Wandesel, Radio SK2. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Z pozytywnych rzeczy mamy czwartek. Właściwie czwartek niedługo się kończy, więc tylko piątek i odpalamy weekend. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie.

0: Nosem wkręca. Hello?
1: Halo, szczęść Boże, czy do pani Aleksandry się dodzwoniłem?
0: Tak, przy
1: dzień dobry, dietetyk kurialny telefonuje, Bobsley Bogdan, proszę pani, telefonuję w sprawie zajścia, które miało miejsce na parafii, dlatego też bym chciał wiedzieć, proszę pani, czy państwo będziecie korzystali ze sprzętu typu organy i organisty tamtejszego?
0: No nie będzie, absolutnie, no jakby ja mówię, ja mam...
1: Ale moment, to państwo nie będziecie śpiewać i nie będziecie grać?
0: No nie, będzie z tego zespół, który mam wynajęty, co zresztą też podawałam do kościoła.
1: Ale podczas postępowania, proszę pani, ja nie mogę wyrazić zgody na, proszę pani, organizację jakiejkolwiek tutaj uroczystości związanych ze śpiewaniem i graniem.
0: Ale dlaczego pan nie może wyrazić zgody?
1: Bo tutaj jest, proszę pani, problem z ustawieniem konkursu na organistę i toczącym się postępowaniem. Jeżeli, proszę pani, ktoś z parafian będzie wiedział, proszę pani, że jest grane i śpiewane, no to jednocześnie mamy, proszę pani, kłopot.
0: Ale o jakim w ogóle konkursie mówimy? Przecież to jest w ogóle zewnętrzny chór,
1: tak,
0: w ogóle, który nie...
1: Ale podczas podczas postępowania ustalającego na ustawienie konkursu na organistę nie może się odbywać, proszę pani, nic, to ma, proszę pani, znamiona śpiewania oraz grania.
0: Rozumiem, czyli nie mam zgody na to, żeby mieć chór ani organistę i msza będzie poprowadzona...
1: No nie mogę pani wydać, proszę pani, no bo toczy się postępowanie w sprawie ustawienia, proszę pani, konkursu na organistę.
0: Czyli pan powiedzieć, że zostałam bez chóru i bez organisty.
1: I teraz, żeby pani nie miała tej pretensji, proszę pani, to ja mogę nagrać wszystko, proszę pani, na kasetę. To musi mi pani to wcześniej wysłać i ja wyrażę wtedy zgodę, żebyście to puszczali z kasety.
0: Ja nie wiem, ja się zgłoszę do kościoła, ja porozmawiam z proboszczem i ja załatwię.
1: Pani, moment. Wcześniej to niech pani posłucha Karola.
2: Kochanie, zostałaś wkręcona w Radio SK.
0: Boże, ja mówię, jaki organista w ogóle, o co chodzi? Nosel wkręca.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do roku 1982 i to był czas, kiedy magnetofony były na wagę złota. Kasety krążyły z rąk do rąk, a w telewizji mieliśmy zaledwie dwa programy. I właśnie wtedy, w tym czasie, Budka Suflera nagrała piosenkę, która miała zostać jednym z największych polskich hitów. Jolka, Jolka, pamiętasz? Jest to historia pewnej miłości, wakacyjnego romansu i wspomnień, które po latach wcale nie chcą wyblaknąć. No i chyba każdy, kto chociaż raz śpiewał ją przy ognisku, wie, że tej piosenki po prostu nie da się zapomnieć. Więc już teraz posłuchajmy w wehikule czasu Radia SK2.

0: Marisa i numer Będzie Pięknie to nowość na naszej playliście. No i słuchajcie, warto wejść na naszą stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska 20, dlatego że już jutro po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka najnowsze notowanie Gorącej Polskiej 20. I Marisa dzięki waszym głosom ma szansę być na podium, ale musicie jej troszeczkę pomóc. Więc ja zapraszam do głosowania sk2.pl zakładka Gorąca Polska 20.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
5: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
4: Naprawdę działa?
5: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
4: Brzmi jak coś dla mnie.
5: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
4: Gdzie to?
5: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
16: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
17: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec. Bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
18: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
19: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Manam cykady na cykladach, a na zegarach za moment godzina 13 i już u nas tutaj jest nasza cyklada. Cykada właściwie, Kamil.
1: Biegłem tak szybciutko po prostu prosto z Grecji tutaj do Polski, aby grać dla was najlepsze polskie hity. Tak szybko, jak szybko brzmi ten numer, dokładnie.
0: Jak cykady.
1: Dokładnie.
0: Więc ja was zostawiam z Kamilem, Antonina van Dessel, trzymajcie się.
1: Antośka, szybko, szybciutko się zmieniamy.
0: Dobrze, zgadzam się.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To

0: w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Tato, co znaczy negocjować?
4: Szukać porozumienia.
3: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
5: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
11: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
13: 23 stopnie średnio na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśle temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. Cały czas też uważajcie na silny wiatr na południu województwa. Tam cały czas obowiązują ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia. Chodzi między innymi o powiaty krośnieński, leski czy bieszczacki. A późnym wieczorem oraz w nocy mogą dodatkowo pojawić się przelotne opady. Teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Marszałkowskiej i Kopisto.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza pilna narada rządu po atakach w polskich szkołach. Po dzisiejszej tragedii pod Wyszkowem i wczorajszych wydarzeniach w Ostrołęce premier wezwał szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przed szkołą podstawową w Leszczy-Dole Nowinach jest nasz reporter Jakub Krzyżak. To tam o poranku zaatakował 15-latek, były uczeń placówki. Od ciosów nożem zginęła 37-letnia woźna, a ranne zostały osoby, które obezwładniły napastnika. Jakubie, co udało ci się ustalić na miejscu?
15: Udało mi się porozmawiać z bezpośrednimi świadkami tego zdarzenia. Jedna z mam opowiedziała mi straszną historię, że była pierwsza na drodze napastnika. Ten spojrzał na nią, ale ominął ją i od razu rzucił się na woźną. Ta woźna niestety zmarła.
16: Jaka to była kobieta?
17: Bardzo dobra. Moimi dzieciakami do szkoły chodziła. Jest szkoda.
15: Osierociła dwójkę dzieci. Jedno w zerówce, drugie nieco starsze. Jedyne, co pamięta ta mama, która stanęła oko w oko z zabójcą, to to, że miał na głowie kask i błysnął jej nóż. W tym momencie rodzice gromadzą się przed szkołą i po prostu się wspierają.
14: Na miejscu cały czas pracują śledcze. Jeszcze dziś przesłuchanie i najpewniej zarzuty po ataku w szkole w Ostrołęce. 19-letni uczeń miejscowej zawodówki, który ranił m.in. innymi uczniów i nauczycieli, trafi do prokuratury. Służby zabezpieczyły ostre narzędzie, ale też plecak, w którym był materiał wybuchowy.
4: Została pobrana krew do badań zarówno na zawartość alkoholu i narkotyków. On dokonał samookaleczenia podczas zatrzymania, został przetransportowany do szpitala i tam została mu pobrana krew.
14: Mówi rzecznik policji w Ostrołęce Tomasz Żarański. Po ataku 9 osób trafiło do szpitali, część została już wypisana. Dodajmy, że w ostatniej chwili policja udaremniła także atak 17-latka w szkole w sierpcu. Jutro tankowanie droższe niż dziś. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, za olej napędowy 7 zł i 82 grosze. To wzrost o kolejno 7 i 8 groszy na litrze.
10: SK2 News, Rzeszów.
16: Michał Userkis. W Przemyślu odbyło się spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w sprawie planowanego połączenia tamtejszego szpitala z placówką w Ustrzykach Dolnych. Rozmowy są częścią konsultacji społecznych poprzedzających decyzję o ewentualnej konsolidacji.
18: Spotykam się ze związkami zawodowymi z Przemyśla, które chcą wiedzieć, na jakim to jest etapie, czemu będzie to wszystko służyło i jak będzie wyglądała przyszłość.
16: Mówił marszałek Władysław Ortyl. Królowa Zofia już spogląda na Sanok z mostu. Na jego pylonie powstał mural autorstwa Arkadiusza Andrejkowa. Praca trwała niespełna 4 dni.
19: 8 dzień mamy października, czwarteczek, pięknie. Brygida, Pelagia, Laurencja, macie dzisiaj dziewczyny imieniny, w takim razie wszystkiego naj. I w tej godzinie zabiorę was, nie tylko ja, prawie do nieba, również Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, a co będzie dalej, to już później wam opowiedzą Dawid Kwiatkowski z Margaret, ale nie tylko, bo mam trochę więcej tych hitów w tej godzinie dla was.

0: SK2.
1: SK2.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to?

0: Balkanista w SC2 i będzie zabawa. Zabawa to była w Ameryce, czytam, w stanie, tak, usmażyli tam 668 kg frytek. Ja się kręcę. Ponad 770 kg surowych ziemniaków zużyli. Tyle frytek normalnie, że ketchup to pewnie tam hydrantem podawali.
1: SK2.
0: Za to nie frytki, a na najbardziej polski obiad głosujecie na sk2.pl i słuchajcie, do zgarnięcia 500, impreza na Narodowym i na koniec noc w hotelu.

Dawid Podsiadło w dobrą stronę z wami. SK2. Ruszamy z nowością teraz. Słuchajcie się, brzmi jak ścieżka dźwiękowa do jakiejś miłosnej podróży w kosmos. Kaśka Suchacka, Cortez. Jak?

0: Jaki jest tytuł tej piosenki? Bardzo dobrze. Numer, który przyspiesza w drodze i to razem z wami. Lady Punk, zostawcie Titanica. W SC2 też nie za szybko, bo widzę nagłówek. 47 mandatów w jeden dzień. Policja dronem namierzała kierowców, którzy długimi ostrzegali przed drogówką. A tam ostrzegali długimi. Po prostu polscy kierowcy bardzo się lubią i tak się pozdrawiamy.
1: SK2. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknowe. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknowe. Patrz w dobrą stronę.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie 2. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
13: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
14: Cześć, to Influencer, ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
19: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
18: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Bardzo zabiegana dziewczyna, Sarsa w Radiu SK2. No bo w sumie za chwilę godzina 14, a tutaj jeszcze tyle rzeczy na głowie do zrobienia. No i najważniejsze newsy bez tego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
3: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
4: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
13: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
14: Cały czas w regionie uważajcie na silny wiatr, zwłaszcza na południu naszego województwa, m.in. w powiecie bieszczadzkim, leskim czy krośnieńskim. Tam obowiązują ostrzeżenia IMGW. Porywy mogą osiągać prędkość do 75 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle średnio 23 stopnie. No i późnym wieczorem oraz w nocy mogą jeszcze pojawić się przelotne opady. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego i Rejtana.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Szokujące ustalenia i zapowiedź zdecydowanych działań po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu. Napastnik, który zaatakował podwyżkowym, miał kask z kamerką. Informację przekazał premier Donald Tusk podczas specjalnej narady w placówce w Leszczydole Nowinach. 15-latek śmiertelnie ranił woźną.
16: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę tu powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
15: A wczoraj doszło też do ataku w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób. Służby udaremniły także atak w Sierpcu. W związku z ostatnimi wydarzeniami wydano decyzję o zwiększeniu patroli policji przy szkołach w całym kraju. Z kolei 17 października ma odbyć się krajowy trening rodzinny, podało MSWiA. Dzieci i rodzice przećwiczą zachowanie w sytuacjach kryzysowych. Sędzia rodzinny zlecił już przesłuchanie 15-latka z Podwyżkowa. Niewykluczone, że za atak będzie odpowiadał jak dorosły.
17: On się lubił z pracownikami tej szkoły. Drugą panią, która tu pracowała jako woźna, oni mieli dobry kontakt ze sobą. I
18: strasznie, przerażenie, strach, lęk, obawa, co więcej, nie wiem.
15: Usłyszał od mieszkańców Wyżkowa nasz reporter. Policja bada ewentualne związki między atakiem w Leszczydole Nowinach a wydarzeniami w Ostrołęce i Sierpcu. Wybuch gazu w domu na Lubelszczyźnie. Trwa akcja poszukiwawcza i gaśnicza. To zdarzenie z miejscowości Miłków Kolonia. Na miejsce dotarły już służby. Budynek został całkowicie zniszczony. Nie ma jak na razie informacji o osobach poszkodowanych. Literacka Nagroda Nobla dla kanadyjskiej poetki Anne Carson. To za odważny i nowatorski dorobek, który stworzył nowe formy dla literatury współczesnej.
19: Gra z konwencją, ale to jest też po prostu taka nieprzebrana potrzeba i nieprzebrany talent, jeżeli chodzi o eksperymentowanie z łączeniem gatunków.
15: Mówi profesor Żaneta Nalewajk-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego. A już jutro poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.
2: SK2 News, Rzeszów.
14: Michał Serkis. Prokuratura chce przesłuchać na Ukrainie matkę i chora Emę podejrzanego atak nożem w Jarosławiu. Śledczy skierowali już do ukraińskich organów wniosek o międzynarodową pomoc prawną.
8: Skierowaliśmy także wniosek o zabezpieczenie szeregu dokumentów związanych ze stanem zdrowia, z ewentualnym leczeniem psychiatrycznym i chora M.
14: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Zakończył się demontaż pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej na placu ofiar getta w Rzeszowie. Trwa porządkowanie terenu.
10: Słyszeliśmy w newsach Eski 2, że została już przyznana kolejna Nagroda Nobla, teraz literacka.
20: Tak jest.
10: No to w tej godzinie też powiem wam, że hity w Esce 2 czysta poezja. Czas na numery, które mają takie teksty, że Nobel literacki sam się prosi.
21: 10 hitów.
22: 10 najlepszych polskich hitów.
23: Jeden po drugim. Eska 2.
10: Bo teraz też noblistka. Sanach z poezją naszej noblistki Wisławy Szymborskiej. Nic dwa razy się nie zdarza.

0: Jak jeszcze jest okazja, to podziwiajmy te statki na niebie. Póki się w takie jeszcze deszczowe nie zmieniły. Demono w Radiu SK2, bo szykuje się zmiana pogody, kochani. Złota jesień już powolutku zwija interes, a termometry zaczynają, no, schodzić nam delikatnie też już na ziemię. Czytam sobie takie nagłówki właśnie pogodowe od naszych synoptyków i innych również. Koniec złotej jesieni, pogoda zmienia zdanie. Ciepło odchodzi. Jesień wchodzi na pełny etat. Nadchodzi pogodowy zwrot akcji albo o, kurtki wracają do gry. Czeka nas ochłodzenie, no.
1: SK2.
0: Kto nie lubi jesieni, może się wzruszyć. Cebulka wraca do mody. Znowu.

0: Warius Manx w bardzo majowej piosence w SC2. To był maj pachniała Saska Kępa. Wtedy też weszliśmy do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale nie, dzisiaj nie będzie Maryli Rodowicz. Odkurzymy zupełnie inne muzyczne wspomnienie. Mam tutaj piosenkę z bardzo piękną metryką. 45-letni Puff, który zaczął złote czasy dla zespołu Dżem. Nie tylko dobrze brzmi, ma też ciekawą historię ten Puff. Opowiada o fałszywych, interesownych takich znajomościach, a główny bohater, no, miał kiedyś wielki dom, miał ogród, miał przyjaciół, kumpli. Wszyscy go otaczali, ale tak długo, jak długo ten tytułowy Puff znosił złote jaja. A kiedy czar prysł, bohater został zupełnie sam.
2: Ale jaja!
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I to takie złote, które teraz właśnie zbieramy razem z wami w wehikule czasu w SC2. Złoty Puff je znosi.

0: Można podskakiwać nawet, nie? W rytmy jesieni, która trwa razem z Roxy Westy, dwaj z najlepszymi polskimi hitami, a tutaj czytam, że pluskwy podskakiwały i to w pociągach, nie u nas, ale w Anglii tak było, dwa pociągi odwołali, bo znaleźli w kabinach maszynistów pluskwy. Ale po co podsłuchiwać maszynistów?
1: SK2.
0: I tak wszystko wyjdzie na jaw. Z opóźnieniem, ale wyjdzie.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
4: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedleRymanow.pl 531 031 025.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
7: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
6: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
7: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
6: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
8: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
9: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pragniesz na scenie Twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje Ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w Twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
12: I po reklamie.

0: Mocne wyznanie, 100% uczucia. Kocham Cię i Chłopcy z Placu Broni w Radiu SK2. My dzisiaj bronimy się od tych dodatkowych obowiązków, no bo jutro piątek, przecież jesteśmy blisko weekendu, ale nie uciekamy od tego, co kochamy w Radiu SK2, czyli tylko polskich hitów, do których wracamy po 15, a to już za chwilę. A o 15 najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
16: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już w Rzeszowie. Zapraszamy do naszej placówki przy ulicy Kolejowej 1, gdzie zadbasz o zdrowie całej rodziny. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz zabiegi ambulatoryjne. Przyjmujemy pacjentów posiadających pakiety medyczne, korzystających z wizyt komercyjnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.
17: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
18: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
19: Już to czytałyśmy?
18: Już to wymyśliłam.
20: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku. Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
22: To będzie ostatnia reklama.
0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
27: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
28: Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują do godziny 17.30, a teraz postoicie i to sporo na Lwowskiej i żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia, sporo aut też na Chopina Targowej, na Ruszewicza, Piłsudskiego, a także Cieplińskiego. Jeśli chodzi o prognozę, to jeszcze uważajcie na silniejszy wiatr, zwłaszcza na południu województwa. W nocy też niewykluczone opady deszczu, a na termometrach w nocy od 8 do 9 stopni.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po atakach w szkołach na Mazowszu służby badają wątek internetowego wyzwania. Dziś w placówce pod Wyszkowem 15-latek ranił 3 osoby. Woźna nie przeżyła. Wiadomo, że chłopak miał kask z kamerą. Wczoraj w Ostrołęce jeden z uczniów rzucił się z ostrym narzędziem na kolegów i nauczycieli. Z kolei w sierpcu służby udaremniły podobny atak. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W związku z tymi wydarzeniami zwołano specjalną rządową naradę.
30: Tak, to właśnie premier przekazał informację o tym, że napastnik w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem miał ze sobą kamerkę. Donald Tusk mówił wprost: mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną.
31: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę tu powiedzieć, zabójcą, nieletnim zabójcą, i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
30: Wątek internetowego wyzwania badają specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Po atakach w szkołach i w związku z obawą naśladownictwa w placówkach w całej Polsce mają codziennie pojawiać się patrole policji.
29: Przed nim przesłuchanie i zarzuty. Za godzinę do prokuratury ma być doprowadzony 19-latek, który zaatakował w szkole w Ostrołęce. Rannych zostało 9 osób, w tym jedna ciężko. Jakub Z. zapewne usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa.
32: Dużo będzie też zależało od tego, czy Jakub Z. będzie składał wyjaśnienia. Być może on sam odpowie na pytania, dlaczego tak się stało.
29: Mówi Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury w Ostrołęce. Jeżeli 19-latek będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa, to grozi mu dożywocie. Zakończono działania wobec mających kontakt ze zmarłą pracownicą laboratorium JUM, podał rosyjski nadzór sanitarny. Według informacji agencji Reuters nie wykryto żadnych niebezpiecznych patogenów. A wokół doniesień z Rosji narosło jednak wiele spekulacji. Potencjalne zagrożenie dla naszego kraju jest jednak znikome, uspokaja główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
33: To jest choroba, którą umiemy rozpoznać, umiemy leczyć. Zagrożenie dla krajów Europy czy krajów rozwiniętych jest praktycznie zerowe.
29: Z kolei doniesienia o zachorowaniu drugiej osoby, zdaniem rosyjskiego nadzoru sanitarnego, są nieprawdziwe.
3: SK2 News, Rzeszów.
28: Jał Serkis, ponad 43 miliony złotych na lotniska w Mielcu i Krośnie. Unijne środki pójdą m.in. na remont i modernizację głównej drogi startowej oraz rozbudowę infrastruktury. Podkarpackie miasta wysoko w ogólnopolskim rankingu inwestycji. Krosno zajęło pierwsze miejsce w kategorii miasta na prawach powiatu, a Stalowa Wola jest druga wśród miast powiatowych. Ranking obejmuje średnie wydatki majątkowe z lat 2023-2025. Justyna Tęczar, mistrzynią świata w rolkowym freestyle slalomie. Rzeszowianka zdobyła ten tytuł w zawodach w Paragwaju.
34: To przypomnijmy sobie jeszcze, jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia.
35: Czwartek.
34: Czwartek. Czy to jest zwykły czwartek?
35: Zdawałoby się, że tak, ale pewnie masz coś takiego, że jednak nie.
34: Taki czwartek studencki. Jest coś takiego, nie?
35: No jest.
34: Dzisiaj co robią studenci w czwartek studencki?
35: Czekają na piątek, znając życie.
34: Taką rozgrzewkę przed weekendem robią. No również my też będziemy teraz tutaj się rozgrzewać. I nie tylko obiad z wczoraj.

Przy depresach się za chwilę rozgrzejemy i to naprawdę będzie gorąco, bo ma góralską nutę i to rockową, ale na początek przedbiegi, biegniemy przed siebie z Anią Wyszko-Nikowalski. Witajcie w SC2.

0: muzyczna towarzyszka w SC2 każdej trasy. Sylwia Grzeszczak, a czytam, że kamery będą pilnować kierowców. No, będą nas kierować przez 48 kilometrów. To jest planowany taki rekordowo długi odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A2. Aż, jak słyszeliście, 48 kilometrów pod nadzorem kamer i uwaga, ograniczenie do 70 kilometrów na godzinę. Tyle kilometrów pod obserwacją. Kochani, to... Nawet moja żona nie kontroluje mnie tak długo.
1: SK.

0: skończy się dobrze.
1: Śpiewa Bero i śpiewa również wiatr. A co śpiewa i gdzie śpiewa, to o tym wam teraz wyśpiewa Jakub Konieczkowicz. Newsy w SC2. Skrót 15.30.
2: Ewakuacja szkoły podstawowej nr 2 w Krośnie Odrzańskim. To po tym, jak uczniowie rozpylili w budynku nieznaną substancję.
3: Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniami ratowniczymi nie stwierdził zagrożenia, natomiast uczniowie zostali ewakuowani ze szkoły jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.
2: Mówi Piotr Gabrowski ze Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Sprawą zajmuje się już policja. Baloty słomy blokują trasę do Krakowa. Spadły z samochodu ciężarowego. To na trasie S7 w Świętokrzyskiem na wysokości Jędrzejowa. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają rejon zdarzenia i kierują ruchem. Obecnie przejazd w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. W Tatrach wieje chalne. Stanęła kolejka linowa na Kasprowy Wierch. Siła wiatru w wyższych partiach w porywach osiąga już prędkość blisko 110 km na godzinę. Ratownicy TOPR odradzają wyjścia w góry, zarówno w partie wysokogórskie, jak i do dolin. A według prognoz po chalnym nadejdzie załamanie pogody.
1: A to jak halny chłosta góry, mam też coś na wiatr. Muzyka, która robi za taki domowy koc, Blue Cafe, takie hity tylko w SC2.

0: Numer tak szybki jak spacer z pieskiem w Esce 2 Lanbery, a jak już mowa o czworonożnych pupilach, w Las Vegas, kochani, padł rekord Guinnessa. W basenie pływało jednocześnie prawie 300 psów. Wszystkie pływały na pieska.
1: Esca 2.
0: A ratownik zamiast gwizdka to potrzebował smyczy. Za chwilę, jak spuszczony ze smyczy, Wiktor Waligura w Esce 2.
2: Autopromocja.
3: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
4: Ej, nie filozofuj!

0: Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
9: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
10: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
9: Naprawdę działa?
10: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
9: Brzmi jak coś dla mnie.
10: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
9: Gdzie to?
10: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
11: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknower. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
12: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
13: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
1: I po reklamie.

0: To nie tylko muzyczny kawałek, ale również kawałek podłogi od Dede Negry w Radiu SK2. Wy także taki już swój kawałek niektórzy będą mogli w końcu w robocie opuścić. A za chwilę godzina 16 i zaczniemy ją najważniejszymi newsami w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
6: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
5: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
6: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
5: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
6: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
7: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
12: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
12: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
12: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Zapraszamy Was na oficjalną ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. W piątek od godziny 17 zapraszamy do Strefy Fana, a od 19 na oficjalne ważenie zawodników gali XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. Przyjdź i poczuj przedsmak emocjonujących pojedynków. Piątek od godziny 17 w samym sercu miasta.
14: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stali, wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
15: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy rzeszowskim rynku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: A teraz w RTV Euro AGD.
18: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
3: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
1: Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Pobitno. Spory ruch również na Chopina Targowej, a także na Ruszewicza. Obóz pasy obowiązuje do godziny 17.30. Patrzcie na znaki i nie jedźcie na pamięć. A jeśli chodzi o prognozy, to cały czas uważajcie na silny wiatr. Alerty zostały przedłużone. Powiedź na południu województwa może z prędkością do 80 km na godzinę. W nocy 8-9 stopni na termometrach.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. Jubilersezam.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
21: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jest w policyjnej izbie dziecka, jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. To najnowsze informacje w sprawie 15-latka zatrzymanego po ataku w szkole w Wyszkowem. Absolwent podstawówki w Leszczydole Nowinach zaatakował nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. W związku z tragedią gmina Wyszków odwołała jutro lekcje we wszystkich szkołach, przekazał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
22: Zamknięte na zajęcia dydaktyczne, podkreślam, będą tylko działania opiekuńcze. Wszystkie szkoły zostaną objęte dodatkowym nadzorem w kolejnych dniach przez policję.
21: 15-latek podczas ataku miał kask z kamerką. Służby sprawdzają, czy mogło mieć to związek z internetowym wyzwaniem. Z kolei uczniowie nie czują się bezpiecznie w swoich szkołach. Ich zdaniem placówki nie są odpowiednio przygotowane na sytuacje kryzysowe. Młodzi wskazują też na problem rosnącej agresji. Więcej Krzysztof Płowecki.
23: To reakcje uczniów na ostatnie tragiczne wydarzenia w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem. Jak mówi mi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej, agresji wśród młodych ludzi jest coraz więcej, a źródłem są media społecznościowe.
24: Co drugi filmik, który wyświetlimy w mediach społecznościowych, to jest filmik zachęcający właśnie do popełniania takich czynów.
23: Dlatego zdaniem uczniów konieczne jest wprowadzenie ograniczeń dla najmłodszych.
24: Apelujemy dzisiaj o to, żeby zakazać mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 15 roku życia.
23: Uczniowie chcą też, żeby w każdej szkole był na stałe chociaż jeden policjant.
21: Domagają się również większego dostępu do psychologa. Trwa przeszukiwanie gruzów. Na razie nie znaleziono żadnych poszkodowanych. To po wybuchu gazu w domu w Miłkowie Kolonii na Lubelszczyźnie.
25: Nasze działania polegają na odgruzowywaniu i odszukiwaniu ewentualnych osób poszkodowanych. Na chwilę obecną się nie udało nikogo odnaleźć.
21: Mówi Krzysztof Fila, rzecznik parczewskich strażaków. Budynek został całkowicie zniszczony. Przeszedł transplantację płuc. Była efektem powikłań pogrypowych. 17-letniego Kacpra Stychów operował zespół ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Chłopak spędził w szpitalu 8 miesięcy, ale jest szansa, że w najbliższym czasie wróci do domu.
26: SK2 News, Rzeszów.
1: Jał serki ze 1600 litrów paliwa skradzionych z lokomotywy wpadli dwaj mieszkańcy powiatu sanockiego. Olej napędowy był wart ponad 14 tysięcy złotych. Mężczyznom grozi do 10 lat więzienia. Nowy rozdział w psychiatrii dziecięcej na Podkarpaciu. 8 firm chce przebudować byłą szkołę w Rozalinie na Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Prace mają zakończyć się do końca przyszłego roku. Program Czyste Powietrze bliżej mieszkańców. Nowy punkt konsultacyjny mieści się w Rzeszowie przy Przemysłowej 6.
0: Są przeróżne, bo są ruskie, z mięsem, z kapustą, z grzybami, na słodziutko również są. Wiesz, o czym oczywiście mowa.
27: No o pierogach, a jakże.
0: To nawet dziś w kalendarzu, który nam tutaj macha, jest właśnie święto pieroga. Dzień pieroga, więc co? Podsuwamy wam pomysł, co na obiad, jeżeli jeszcze wam nic do głowy nie wpadło, ale mamy jeszcze dla was taki jeden rodzaj pierogów. To są pierogi muzyczne i nadziewamy je tym, co najlepsze.

czyli tymi polskimi właśnie hitami. Róże Europy, Victoria Kida, Oskar Cyms. No po prostu niebo w gębie. SC2 muzyczne.

0: Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest. W Radiu SK2 gramy tylko najlepsze hity i tylko polskie, a jest super i to tak, że lepiej być nie mogło, bo wprawdzie Artura Jarząbka dzisiaj o jedzeniu. No to jest jego konik.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Amerykanie znów przyjrzeli się temu, co trafia na nasze talerze. Organizacja Environmental Working Group opublikowała najnowszą listę tak zwanej brudnej dwunastki, czyli owoców i warzyw, w których wykryto najwięcej pozostałości pestycydów. Na liście znalazły się dobrze nam znane produkty, m.in. szpinak, jarmuż i truskawki. W niektórych przypadkach skala robi wrażenie, na przykład w truskawkach aż 99% próbek zawierało ślady co najmniej jednego pestycydu. Łącznie w badanych produktach wykryto ponad 200 różnych substancji, a ich pozostałości pojawiły się w zdecydowanej większości próbek. Brzmi niepokojąco, ale sprawa nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłaby się wydawać. Część naukowców zwraca uwagę, że samo wykrycie pestycydu nie oznacza jeszcze realnego zagrożenia dla zdrowia. Kluczowe są ilość, częstotliwość spożycia i czas, przez jaki jesteśmy na nie narażeni. W praktyce, jak podkreślają krytycy raportu, żeby przekroczyć bezpieczne normy, trzeba by było zjeść naprawdę ogromne ilości tych produktów. Z drugiej strony pojawiają się pytania o długofalowy wpływ i kumulowanie się takich substancji w organizmie. Dlatego rada jest dość prosta. Warto sięgać po produkty ze sprawdzonych źródeł i, jeśli mamy taką możliwość, kupować od lokalnych rolników, o których wiemy naprawdę dużo. No i oczywiście pamiętajcie, trzeba wszystko myć, zanim włożymy to do buzi. To jest absolutna podstawa walki z brudną dwunastką.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Bledka w SC2. Teraz bardzo gorąca informacja. Jakub Konieczkowicz, 16:30.
1: Trwa dogaszanie pożarów w Chełmicy Małej, niedaleko Włocławka. Wybuch w jednym z zakładów przetwórstwa tworzyw sztucznych. Słup dymu był widoczny z okolicznych miejscowości.
2: W tej chwili pożar jest zlokalizowany, trwa dogaszanie. Wszyscy pracownicy ewakuowali się przed przyjęciem straży pożarnej. Jedna osoba zemdlała, ale to w wyniku stresu, nie w wyniku pożaru.
1: Mówił Mariusz Bladoszewski z włocławskiej straży pożarnej. Działania strażaków na miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uwaga na silne porywy wiatru. Są alerty od IMGW. Najtrudniejsza sytuacja już dzisiejszej nocy będzie na Pomorzu, gdzie obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. W prognozach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia będą z kolei obowiązywać na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Będą ważne do jutrzejszego popołudnia. Literacka Nagroda Nobla trafiła do kanadyjskiej poetki Anne Carson. To nagroda za odważny i nowatorski dorobek, który w dialogu z klasyką stworzył nowe formy dla literatury współczesnej. Jutro natomiast poznamy laureata pokojowej Nagrody Nobla.

0: Tak jak ta piosenka Artura Rojka, Mirafiori w SC2, tak samo ten moment przejdzie do historii programu telewizyjnego 1 z 10. W tym tygodniu, w tym właśnie teleturnieju 1 z 10 padł absolutny rekord, kochani. Takiego wyniku nie było nigdy od 30 lat tego programu. Już wam, a co ja wam będę mówił?
1: Pan Sebastian ma razem 1016 punktów.
0: O, proszę bardzo, 1016 punktów. Pan Sebastian to jest gość. Przez całe życie wszystko bierze na siebie.
2: SK2. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
5: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
4: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
5: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
4: Powiat Rzeszowski. Bliżej ciebie.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: I po reklamie.

0: W SC2 Agnieszka Chylińska, która śpiewa tutaj. Agnieszka, no ONA jeszcze, bo przecież Aga tutaj występowała, prawda?
1: No tak,
0: z ONA.
1: Tak.
0: No i tutaj śpiewa, że ocean życia burzy się. Ja w ogóle się nie burzę, bo ja jestem zadowolony. Ten głos, który słyszycie, to jest Łukasz Zduńczyk.
2: A to dla Kamila oznacza, że czas wracać do domu, czas zacząć wolne popołudnie. Mam nadzieję, że wy też już wolne macie.
0: Podnoszę wysoko swoje siedlisko, masz tutaj wygrzany fotel. Kowalski, bawcie się dobrze. A o 17 najważniejsze newsy, nie uciekajcie za daleko.
3: Reklama.
4: Let's go!
5: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już w Rzeszowie. Zapraszamy do naszej placówki przy ulicy Kolejowej 1, gdzie zadbasz o zdrowie całej rodziny. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych oraz zabiegi ambulatoryjne. Przyjmujemy pacjentów posiadających pakiety medyczne, korzystających z wizyt komercyjnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie zdrowie.pzu.pl.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
2: Doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
5: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
4: Naprawdę działa?
5: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
4: Brzmi jak coś dla mnie.
5: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
4: Gdzie to?
5: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda. I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
11: Pogodnych dni życzy sponsor programu Jubiler Sezam, oferujący obrączki ślubne. www.jubilersezam.pl.
12: Z ważniejszych utrudnień no to 28 i trasa Sanok-Bykowce. Tam wahadła powodem budowa obwodnicy Sanoka. Przypominamy o tym. Przypominamy również o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują do godziny 17.30, a teraz tłoczno w centrum na Chopina, Targowej i na Ruszewicza. Do tego na dojeździe do Ronda Kuronia i Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozy, silny wiatr jeszcze utrzymuje się w regionie, zwłaszcza na południu województwa, a w nocy na termometrach 8-9 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel sklepów jubilerskich Sezam. jubilersezam.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. lećznami.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po tragedii podwyżkowym kluczowe decyzje będzie podejmował sąd rodzinny. 15-latek zatrzymany po ataku w szkole czeka na przesłuchanie. W Leszczydole Nowinach ranił nożem 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
14: Zatrzymany chłopak przebywa w policyjnej izbie. Zostanie przesłuchany przez mundurowych w obecności co najmniej jednego rodzica. Pobrano mu też krew do badań. Wyniki razem z całym materiałem dowodowym trafią do sądu rodzinnego, który będzie podejmował dalsze decyzje. Także w kwestii tego, czy 15-latek za to, co zrobił, będzie odpowiadał jak dorosły. W ataku w szkole podwyżkowym zginęła 37-letnia woźna. Okoliczni mieszkańcy są wstrząśnięci tą tragedią.
15: Straszne. I aby nigdzie więcej to się nie powtórzyło.
16: Myślę, że to chodzi o ten challenge internetowy.
14: Wątek internetowego wyzwania badają służby.
13: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Eksperci przewidują, że pójdą w górę. Pytanie, czy już w przyszłym miesiącu.
17: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam. Ostatecznie analitycy przedstawią nam projekcję na najbliższe kwartały i na średni okres i Rada podejmie decyzję.
13: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnę, główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi 3,75%. Rozwój sztucznej inteligencji, przełomowe odkrycia i innowacyjne terapie. Współczesna medycyna przesuwa granice, otwierając nowe perspektywy dla pacjentów. A czy system ochrony zdrowia potrafi odpowiedzialnie wykorzystać tę rewolucję? Na to i wiele innych pytań szukali odpowiedzi specjaliści z całego świata. W Warszawie odbył się drugi kongres Future Health.
18: My się dzielimy tymi różnymi pomysłami i chcemy też inspirować tych, którzy je, mam nadzieję, będą w Polsce wprowadzać i wdrażać.
13: Mówi Anna Rulkiewicz, prezeska grupy LuxMed. Sztuczna inteligencja już wspiera lekarzy w analizie danych czy badań, a rozwój farmakologii i technologii otwiera nowe możliwości leczenia.
7: SK2 News, Rzeszów.
12: Jałuserki, za więcej policyjnych patroli w pobliżu szkół, także na Podkarpaciu. Policja zapowiedziała wzmożone kontrole w rejonie wszystkich podstawówek i szkół ponadpodstawowych. To reakcja na serię ataków z użyciem noża. Funkcjonariusze będą zwracać szczególną uwagę na osoby, których zachowanie może stanowić zagrożenie. W Tarnobrzegu podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia czwórmiejskiej kolei aglomeracyjnej. Ma ona połączyć Tarnobrzeg, Stalową, Wolę, Nisko i Sandomierz, a także poprawić komunikację z Rzeszowem i miejscowościami w sąsiednich województwach.
2: Już 2 minuty po godzinie 17. Nie poganiaj mnie, bo ja już jestem po pracy. Tak możemy powiedzieć teraz do szefa. Kultowy polski hit od zespołu Manam już za kilka minut na naszej antenie się pojawi. No i słuchajcie, już zdecydowanie pachnie weekendem. Odliczajmy razem czas do piątku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów.
2: SK2. W drodze do stacji Dom wysiadamy na stacji Warszawa z Lady Punk.

0: Virgin w Radiu SK2 na podładowanie akumulatorów, żeby nam do końca tygodnia sił wystarczyło. Za chwilę w SK2 The Sue i Życie Cudem Jest. No, są dwie osoby wśród nas, które mogą teraz tak zaśpiewać. Słuchajcie, ostatnio jednego dnia dwie osoby trafiły szóstkę w Totka i zgarnęły po 10 milionów złotych. Słuchajcie, to już jest taki poziom bogactwa, że te osoby, jak przejeżdżają obok stacji benzynowej, to dla nich nie ma znaczenia, czy jakaś tam obniżka na paliwo jest, czy jej nie ma. A jak przyjdzie czas wymiany opon na zimowe, no to one po prostu sobie cały samochód wymienią.
1: SK2

0: Various Monks w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a tymczasem słuchajcie, skandal w Andrychowie. Pan instruktor nauki jazdy jechał z kursantem, no i miał prawie promil alkoholu we krwi. Jechał, krótko mówiąc, na podwójnym gazie, uczył jak jeździć, w pewnym momencie zatrzymała ich policja, no i teraz temu panu instruktorowi grożą 3 lata więzienia. Ciekawe, dlaczego tak zrobił, dlaczego jechał na podwójnym gazie, prawda? Może kursant non-stop mylił gaz z hamulcem? Teraz pytanie, czy sąd uzna to za okoliczności łagodzące.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
2: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na 2 kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
10: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
11: Pragniesz na scenie twojego salonu przeżyć romantyczną przygodę? Być niczym Red Butler i Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. Pomyśl o kominku. Firma Gross Kominki zagwarantuje ci niezwykle romantyczny nastrój i ciepło w twoim domu. Gross Kominki oferuje wyjątkowo duży wybór kominków. Odwiedź firmę Gross Kominki i zamieszkaj w ciepłym i bezpiecznym domu. www.gross.pl. Rzeszów, ulica Miłocińska 17.
12: No i nie idę na basen. Nie miałam czasu ogolić nóg.
13: A ja już się tym nie martwię. Zrobiłam depilację laserową w Bette Estetica.
12: Naprawdę działa?
13: Skóra gładka zawsze, bez podrażnień i maszynek. Oszczędność czasu i zero stresu.
12: Brzmi jak coś dla mnie.
13: To jeszcze nic. Robię też tam endermologię, kriolipolizę, elektrostymulację i falę uderzeniową na ciało oraz oczyszczanie wodorowe twarzy. Kompleksowa pielęgnacja.
12: Gdzie to?
13: Bette Estetica. Kościuszki 95, Łańcut. Parking pod budynkiem. Idziemy razem?
14: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy Rzeszowskim Rynku.
17: I po reklamie.

0: Karla Fernandez w Radiu SK2. Jeśli są wśród nas fani Igora Herbuta, polecam zostać z SK2 po godzinie 18. Będzie fajna niespodzianka. No i jak zawsze będzie dużo fajnych muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowem. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694-350-004.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
9: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
10: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii. A teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy rzeszowskim rynku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jesień ma swoje uroki. Długie wieczory, spotkania z przyjaciółmi i czas, żeby zwolnić. Albo właśnie dobrze się rozkręcić. W restauracji Browar Manufaktura zaczyna się sezon pełen muzyki na żywo, wyjątkowych wydarzeń i wieczorów. Rodzinny obiad, kolacja z przyjaciółmi, urodziny, impreza firmowa, a może spontaniczne spotkanie w dobrym towarzystwie. Wybierz miejsce, do którego chce się wracać. Restauracja Browar Manufaktura. Dobre miejsce, dobry czas, dobry powód, żeby się spotkać. Restauracja Browar Manufaktura. Tuż przy rzeszowskim rynku.
1: I po reklamie.
0: Jest 18, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Trwa przesłuchanie 19-latka zatrzymanego po ataku w Ostrołęce. Wczoraj w szkole ranił kolegów i nauczycieli. W jego plecaku znaleziono materiał wybuchowy. Więcej wie Michał Skolimowski. Czy mężczyzna mówił coś przed prokuraturą?
13: Nie, choć ze strony dziennikarzy padały pytania, dlaczego to zrobił i czy tego żałuje. 19-latek jednak milczał, był zakuty w kajdanki zespolone, miał też specjalny zabezpieczający kask. Najpewniej usłyszy zarzuty usiłowania zabójstwa. Niewykluczone jednak, że ze względu na znalezione zakupiony ładunek wybuchowy domowej roboty, kwalifikacja czynu zostanie rozszerzona. Prokuratura po zakończeniu przesłuchania ma zabrać głos. Czekamy na szczegóły.
0: Konferencję zaplanowano na 19:00. Na przesłuchanie czeka też 15-latek zatrzymany po ataku w szkole pod Wyszkowem. Mężczyzna z nożem u fryzjera w centrum miasta. Policja użyła broni. To w Szamotułach w Wielkopolsce. Agresorem był 34-latek poszukiwany za przestępstwa związane z narkotykami. Raniona osoba postronna trafiła do szpitala. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Szanghaju. Już jutro zagra z Nowakiem Djokoviciem.
1: Widzicie to? Coś się zbliża. Nie tylko jesień, nie o to mi chodzi. Piątek się zbliża. Odliczajmy razem ostatnie godziny. 5 godzin, 59 minut do piątku nam zostało. Jak ze mną zostaniecie, to się odświeżycie, bo mam tutaj najlepsze nowości prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. No i muzyczną niespodziankę też mam. Do kogoś z was poleci płyta Igora Herbuta. Jak ją zgarnąć, to za chwilę wam wytłumaczę. Łukasz Zduńczyk, witajcie. 100%.

0: Twój dzień.
1: A teraz wy, wasza kolej, żeby się do mnie odezwać. Liber i Natalia Schroeder w Radiu SK2. Odezwijcie się, bo mam dla was najnowszą płytę Igora Herbuta pod tytułem Jeremie. A co to Jeremie? To konstrukcja ochronno-lęgowa budowana przez bobry. No i taki jest też tytuł nowego krążka Igora Herbuta. Ten artysta już niebawem rusza w trasę koncertową. 12 października zagra w Katowicach, 13 w Warszawie, a potem jeszcze w Krakowie, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie czy Wrocławiu i jeszcze kilku wielkich polskich miastach. Jeżeli chcecie zgarnąć najnowszą płytę Igora Herbuta, to już teraz dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2. Po prostu czekam na wasz taki jeden argument, dlaczego chcecie tę płytę dostać i taki krążek może być wasz. Głosówki na Messengerze Radia SK2. A teraz gram nowość od Krzyśka Zalewskiego, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. SK2

0: to zabolało.
1: Z pozdrowieniami dla wszystkich wychodzących z wizyty u dentysty. Nita w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów. Jeśli ten numer, krótko mówiąc, wam siadł, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na Nitę w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. A ja przed chwilą obiecałem najnowszą płytę Igora Herbuta. No i proszę bardzo, Krzysiek pisze, że on jest fanem tego artysty od 2013 roku, od numeru Wkręceni, nie ufaj mi. No i powiem wam, słuchajcie, że ja też się przyznam, że mam ogromny sentyment do tego numeru, bo właśnie w 2013 roku pamiętam, że byłem ze szkołą na nartach i ten numer bardzo często leciał w radiu i teraz też poleci na antenie Radia SK2, więc płyta, ta najnowsza od Igora Herbuta, leci do Krzyśka, a jeżeli wy też chcielibyście zgarnąć krążek tego artysty, który za chwilę zaśpiewa na antenie SK2, no to dawajcie znać, czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz u nas Igor Herbut.

0: Wódka Suflera w Radiu SK2. No niezłe tango. To będzie już 7 listopada w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Ale spokojnie, zanim zaczniemy tańczyć, najpierw się dobrze najemy, bo nie można tańczyć na pusty żołądek. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na Narodowym. Wpadajcie na sk2.pl, głosujcie na waszą ulubioną polską zupę, ulubione danie główne. No i słuchajcie, możecie zgarnąć noslek dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i przede wszystkim udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Będziecie tam wy, ekipa SK2 i Daria Ładocha, więc słuchajcie, zapraszamy, sk2.pl i widzimy się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w salonie partnerskim Bramex. Bajdy 220 www.bramex.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
6: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
5: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
6: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
5: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: I po reklamie.

0: Kombi w Radiu SK2. Numer o tym, żebyśmy spieszyli się kochać lato, bo tak szybko odchodzi za nami ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, czyli przed nami bardzo przyjemne wieczory, kocyk, ciepła herbatka, ulubiony serial, przygaszone światło, no i 100% polskich hitów w Radiu SK2. Zostańcie razem z nami, bo u nas, no jeszcze wspomnienie lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
12: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
11: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
15: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Rzeszów, Miłocińska 17.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
25: Co? Gdzie? Kiedy?
0: Michał Userkis. Nauka zmieni się w widowisko. Jutro na Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się jubileuszowa 10. Noc Nauki. W programie m.in. pokazy chemiczne i fizyczne. Start o 17.00. A jutro na pływalni Rosir w Rzeszowie sport połączy się z teatrem. Piraci z Rzeszowa to widowisko ze skokami do wody, akrobatyką, muzyką i efektami specjalnymi przygotowane z okazji 40-lecia skoków do wody w mieście. Pokazy o 17 i 19.30 przy Matuszczaka.
24: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
1: Punktualnie godzina 19. Dzisiaj razem żegnamy lato. To był ostatni tak ciepły dzień tego sezonu, ale z drugiej strony przygotowujemy się też do przywitania. Piątku, weekend coraz bliżej, a ja gram nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: SK2 Rzeszów.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Kasia Cerek-Ficka w Radiu SK2, a teraz czas na świeżą krew, na artystę, którego życie w ostatnim roku zmieniło się o 180 stopni. To nowość od Jaśka Piwowarczyka, słuchajcie. On w zeszłym roku wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, zaśpiewał na tym legendarnym festiwalu z hitem Hello Houston, a tak poza tym to jest muzyk z krwi i kości, słuchajcie. Jasiek Piwowarczyk podobno śpiewa od dziecka, 10 lat śpiewał w chórze, skończył szkołę muzyczną, szkołę jazzową i nawet poszedł na akademię muzyczną, także ma papiery na to, żeby tworzyć muzykę i wychodzi mu to świetnie. Teraz wydał nowy numer Obłoki, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. I to jest kawałek bardzo nastrojowy, dobry na jesienny wieczór. SK2

0: Nasz reprezentant na tegorocznej Eurowizji Junior, Victor Sass w Radiu SK2, właśnie z tym numerem poleci na Maltę, a teraz ma do Was prośbę.
1: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
0: No bo właśnie, słuchajcie, o to chodzi, że ta Eurowizja Junior tym się różni od tej zwykłej, że możemy głosować na swojego reprezentanta, także musimy pomagać. 24 października głosujmy na Victora Sassa. Trzymamy mocno kciuki, a teraz odpoczywamy, kołyszemy się, łapiemy siły przed piątkiem. To już jest koniec tygodnia. Już można powoli zwalniać obroty, prawda? Mysłowic, to jest SK2. Gramy 100% polskich hitów.

0: ale nam się klimat zrobił. Kultowy polski hit. Manam w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, i te starsze, i te nowsze. Ja wiem, że w tym numerze była mowa o maju, ale ten kawałek jakoś bardzo dobrze pasuje do pogody, którą teraz mamy. No bo czas pożegnać lato, powitać jesień. W górach wieje chalny i przez całą Polskę przechodzą deszczowe chmury. W najbliższych godzinach i dniach popadać może wszędzie. No i wszędzie też nam się ochłodzi. A u nas w Radiu SK2 cały czas ta cieplejsza wersja jesieni. Numer, który idealnie żegna lato. Kuba i Kuba Chłopaki, czyli wasz ulubiony kawałek poprzedniego tygodnia, prosto z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki już za chwilę. A nowe notowanie waszej listy hitów już jutro po godzinie 18. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na wasze ulubione polskie hiciory.
1: SK2. Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
6: I po reklamie.

0: Bajm w Radiu SK2 w czwartkowy wieczór, a jutro, słuchajcie, szykuje nam się tenisowy piątek. Dużo emocji przed nami. Iga Świątek zagra o półfinał turnieju w Pekinie z Elise Mertens, a Hubert Hurkacz, słuchajcie, zmierzy się z prawdziwą legendą tenisa w 1/32 turnieju w Szanghaju, zagra z Nowakiem Dziokowiciem. Także trzymamy kciuki, a ja wam za chwilę zaserwuję między innymi wakacyjny hit Oskara Cymsa Bez końca.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
4: Doradczyni klienta.
3: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
5: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepie.

0: Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Michał Serkis, Asseco Resovia i deweloper z Rzeszów zaprezentowały kibicom swoje składy przed nowym sezonem. Podczas spotkania fani mogli poznać zawodników, którzy będą reprezentować Rzeszów w najbliższych miesiącach. Zawodniczki deweloperesu pierwszy mecz mają za sobą, kolejny u siebie 12 października z Sokołem Mogilno. Z kolei Asseco Resovia rozpocznie sezon 17 października na wyjeździe z Politechniką Częstochowa. A pierwszy domowy mecz będzie z Treflem Gdańsk 31 października.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
9: Punktualnie godzina 20. Razem żegnamy czwartek, witamy piątek. Wracamy do domu po pracy, może robimy kolację, prasujemy ubrania na jutro. A ja wam dokładam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Będzie miłosna historia Jeremiego Sikorskiego, który zdradza, jak poznał swoją obecną żonę. Będzie też coś o życiu we dwoje na 30 metrach kwadratowych. Także dużo dobrego grania na sam wieczór. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
10: 100% polskich hitów. SK2.
9: A teraz kołysanka. Kawałek, przy którym śmiało można usypiać małe dziecko, jeśli ktoś teraz jest w takich okolicznościach. No właśnie, a wy co robicie z Eską 2 na uszach? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Eski 2.
11: Kiedy?

0: Sum Plastic. Tak wam gra Radio SK2 na dobry wieczór. A teraz Jeremi Sikorski pochwali się wam, jak poznał swoją obecną żonę. Zaczęło się wszystko, słuchajcie, od tego, że on sobie oglądał telewizję.
1: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
0: Serce zabiło mocno.
1: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
0: Najpierw Jeremi się zabujał, potem ona się w nim zabujała. No i proszę bardzo, mamy piękny finał tej historii. Oni już od kilku miesięcy są po ślubie. Także posłuchajmy, jak wyglądały początki tej wielkiej miłości. Jeremi Sikorski, a jak? Już teraz w Radiu SK2. Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
2: SK2.

Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Przy tym numerze już można poczuć taką pierwszą, radosną, przedweekendową atmosferę. A my w Radiu SK2 jak zawsze podrzucamy najlepsze nowości. I teraz muzyczna znajomość, która zaczęła się od lajka na Instagramie. Bowska i po prostu Kajtek nagrali wspólny numer. Bowskiej przedstawiać nie trzeba, a po prostu Kajtek to jest wschodząca gwiazda polskiego rapu. Chłopak się naprawdę rozkręca, ma coraz więcej fanów, coraz więcej odsłuchań. Odwiedza już m.in. telewizje śniadaniowe, także kariera idzie do przodu. No to słuchajcie, wpadnijmy teraz do nich na 30 metrów kwadratowych do tej małej kawalerki. Bowska i po prostu Kajtek już teraz na antenie Radia SK2. Jeżeli chcecie, żeby się przeprowadzili z propozycji do notowania do gorącej polskiej dwudziestki, no to głosujcie na sk2.pl. Bowska i po prostu Kajtek już teraz.

0: I tak się właśnie żegna letnią pogodę z Radiem SK2. Gramy 100% polskich hitów. Big day w dzień gorącego lata, czyli inaczej mówiąc...
1: Temperatura!
0: Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my dzisiaj mamy święto narodowe. 8 października w kalendarzu, 30 urodziny z Kolima. I z tej okazji zorganizował wielką imprezę urodzinową w Siemiatyczach. Tam grają gwiazdy disco polo, jak na przykład Zenek Martyniuk, ale też Kleo na przykład na scenie się pojawi. Także życzymy z Kolimowi wszystkiego najlepszego. A ja wam za chwilę podaję romantyczne śniadanie do łóżka od Andrzeja Piasecznego. Dlaczego śniadanie o tej porze? No wiecie, może ktoś ma tak jak w tym filmie, że śniadanie jadam na kolację, czyli wstaję i wychodzę.
2: SK2.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 9 lat razem, 9 lat spotkań, tysiące wspólnych historii, a teraz czas to uczcić. Już 16 i 17 października restauracja Browar Manufaktura świętuje swoje 9 urodziny. Przed nami 2 dni pełne dobrej muzyki, wyjątkowych smaków i urodzinowych atrakcji. Premiera nowej karty, muzyka na żywo i wyjątkowe, powitalne niespodzianki dla naszych gości. Wpadajcie świętować razem z nami. 16 i 17 października, 9 urodziny. Restauracja Browar Manufaktura, tuż przy Rzeszowskim Rynku.
9: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęście na antenie Radia SK2, a to jest wielkie szczęście, bo już za chwilę zacznie się piątek, jesteśmy bardzo blisko weekendu. A skoro piątek, no to już jutro przypominam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. Słyszymy się po godzinie 18. Zagram 20 waszych ulubionych polskich numerów, na które teraz możecie głosować na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
1: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
12: Michał Serkis, Munch Picasso, Frida Kahlo i Salvador Dali. Twórczością zainspirują się uczestnicy cyklu Malować jak mistrzowie. Rzeszowski Dom Kultury zaprasza młodych mieszkańców miasta na 4 bezpłatne spotkania, podczas których stworzą własne obrazy w stylu znanych artystów. Na początek już w tę sobotę ekspresjonizm i twórczość Edwarda Muncha. Zajęcia te od 12 do 15 w chwili Staromieście, a zapisy przez stronę Rzeszowskiego Domu Kultury.
11: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
2: Magazyn muzyczny.
13: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
13: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
13: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów, sceny niezliczone,
3: gdy sił mi braknie od słonecznych czasów,
2: tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i Be Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: minionym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

chcę. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: W Radiu SK2 jest nas dwóch, ale jakby było czterech, umówmy się. Dwóch reprezentuje ten, który tworzy trio z Lublina, Daniel Goral i Karus Phil. Cześć.
1: Cześć.
0: Goral, nie Góral.
1: Nie.
0: Nie Góral.
1: Goral.
0: Goral. A jak przyzywaliście w szkole?
1: Damian Góral na przykład.
0: Damian Góral. A lubisz góry czy nie?
1: Lubię. Góry spoko, jak najbardziej.
0: Górale bardzo lubią śpiewać, ale ty będziesz dzisiaj śpiewająco odpowiadał na takie życiowe pytania. Czy moglibyśmy poznać ciebie od środka, przyjacielu? Pytania takie związane z Danielem Góralem i o jego drodze, karierze muzycznej. Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Pamiętasz te początki?
1: W szkole, w zespole szkół numer 1 w Lublinie. Tam poznaliśmy się z chłopakami pierwszy raz.
0: I... Trzeba o chłopakach powiedzieć. Imionka.
1: Tak. Bartek Cioczek, tak Czarek Dziadosz. Mm-hmm. No i to tyle.
0: Co, chodziliście wszyscy do jednej klasy?
1: Nie, chodziliśmy do jednej szkoły. Czarek w ogóle się przypadkowo gdzieś tam napotoczył. Natomiast poznaliśmy się z Bartkiem, jeszcze z naszym byłym basistą, wtedy obecnym Maćkiem. Poznaliśmy się w szkole. No i założyliśmy sobie zespół, żeby sobie pograć. Potem już nam...
0: Co, w sali gimnastycznej na jakichś apelach również dawaliście występy swoje?
1: No pewnie, cały czas.
0: Proszę bardzo, dziewczyny za wami szalały. Na pewno tak było. Każda dziewczyna marzyła o tym, żeby chodzić ze szkolnym wokalistą, ale też pewnie i z gitarzystą, i z perkusistą, dlaczego by nie. Jak wspominasz tamte czasy? Kogo słuchałeś, jak chodziłeś do szkoły? Razem z chłopakami? Jakie covery graliście? Albo kogo najczęściej? Gdzieś tam w garażu właśnie mieliście próby?
1: Mieliśmy próby na poddaszu w naszej szkole.
0: Ale było fajnie. Dyrektorka się zgodziła.
1: Tak, tak. Dyrektorka bardzo wspierała i wspiera dotychczas. Zadowolona była.
0: Dumna jest z ciebie.
1: Dumna bardzo, jak najbardziej.
0: To jest fajne, jeżeli jakiś taki człowiek, który tak naprawdę... Nie, z jakich przedmiotów byłeś dobry? Ścisłowiec?
1: Z muzyki.
0: Matematyka, chemia, język polski, jeżeli
1: nie,
0: chodzi o to?
1: Nie, no, z polskiego, tak.
0: Z polskiego.
1: W klasie humanistycznej byłem, więc jakoś naturalnie to wyszło. Potem, że zacząłem pisać teksty, tam z tą literaturą byłem obeznany. No i tak to wyglądało.
0: Mówisz, że lubisz pisać teksty. Teksty, które słyszymy w twoich kawałkach, to są wszystkie twoje utwory?
1: Tak, wszystkie.
0: I one są napisane życiem, czy je wymyślasz?
1: Nie, nie wymyślam. Mm-hmm. Jestem z sobą w 100%. To są gdzieś tam obserwacje z mojego otoczenia, czasem z mojego życia, czasem z życia przyjaciół, rodziny czy coś takiego, ale generalnie wszystko raczej z życia.

0: Gościem Radia SK2 jest Daniel Goral, wokalista, frontman Icarus Feel. Witam cię ponownie.
1: Cześć.
0: Pamiętasz swój pierwszy singiel Tokio?
1: Pamiętam.
0: Kiedy został wydany?
1: W 21 roku, 20 kwietnia.
0: A proszę bardzo, takich rzeczy się nie zapomina, muzyczne dziecko. Czy od tamtego momentu bardzo wiele się zmieniło w twojej muzyce?
1: W muzyce i w życiu. Tak naprawdę bardzo dużo się zmieniło, ponieważ od tamtego czasu przeszliśmy niesamowicie długą, wyboistą i ciężką drogę, która gdzieś tam nas ukształtowała.
0: Powiedz mi, czy byłeś kiedyś w Tokio?
1: Byłem.
0: Tak?
1: Tak.
0: Jak tam ci się podoba?
1: Świetnie, szczerze. Wydaje mi się, że jako osoba, jeśli chodzi o moje gdzieś tam upodobania kulturowe, to pasuje bardziej tam niż tutaj, tak mi się wydaje. Także czułem się jak w domu, tak naprawdę. Nawet Japończycy mylili mnie ze swoimi, także śmieszne to było. No i tam też właśnie powstał numer Tokio. Na ulicach Tokio został napisany. Tam maski jeszcze wtedy przed COVID-em. Potem tak się złożyło, że wyszło tak COVID-owo u nas i to jeszcze jakby nabrało rozpędu dodatkowo, ale tam jeszcze przed COVID-em gdzieś to mnie zainspirowały do tego właśnie, żeby napisać ten numer.

0: Przyznam się szczerze, że jak słucham tego kawałka, to przypomina mi się troszeczkę taki happy set, hymn 78, coś w tym jest, również tego słuchaliście, jeżeli chodzi o gatunki muzyczne, jakby one was ukierunkowywały.
1: Tak. Zgadza się, happy set, stary Mysłowic, właśnie te bandy.
0: A, no tak, Krowa Milky Bar, Sprzedawcy Marzeń, którzy chcą umrzeć z miłości.
1: Tak.
0: Aesthetic Love to jest twój kolejny singiel, jesteś człowiekiem bardzo singlowym. Kiedy wy macie z chłopakami czas na to, żeby tworzyć razem muzę i robić próby?
1: No, tak naprawdę to nie robimy tego jakoś, w sensie pisać numery możemy zawsze, naprawdę można je napisać na kolanie.
0: A co, budzisz się w nocy, włączasz dyktafon, jak coś przyjdzie ci do głowy, to nagrywasz, czy bierzesz załóżmy kartkę i długopis, albo telefon odpalasz i w notatniku sobie zapisujesz słowa?
1: Totalnie.
0: Dyktafon masz jednak.
1: Tak, i w nocy o 3, 5 nad ranem czasem się wstaje i po prostu jak jest pomysł, to trzeba go zapisać, żeby on nie uciekł z głowy.
0: Dlaczego rock? Dlaczego rock alternatywny? Indyjski pop, jak ja to mówię, czyli indie pop.
1: Szczerze mówiąc, no, nie wiem dlaczego. Po prostu to do nas trafia. Wydaje mi się, że też fajne jest to...
0: Ale za nic w świecie byście nie zmienili nurtu muzycznego.
1: Znaczy, my nie mamy określonego nurtu muzycznego tak naprawdę. Teraz gdzieś na tej drugiej płycie będziemy go określać dopiero. Natomiast ta pierwsza płyta była mocno taka... Próbowaliśmy wielu rzeczy i też gdzieś tam nasze upodobania muzyczne wrzucaliśmy. Natomiast no, wydaje mi się, że to do nas trafia, dlatego że gdzieś tam większą wartość przekazują ci artyści jednak alternatywni niż ci mainstreamowi, bo jednak są te ramy, w których się trzeba mieścić, żeby w tym mainstreamie być. Ale fajne jest to, że już powoli muzyka alternatywna wchodzi do mainstreamu i już nie trzeba się gdzieś tam w tym mainstreamie tak mieścić aż bardzo. Jak...
0: Czujesz na sobie brzemię, Daniel, tej odpowiedzialności, że na polski rynek muzyczny będziecie wprowadzać coś fantastycznego i nowego?
1: W pewien sposób myślę, że tak jest, no ponieważ wielu ludzi nie szuka tej muzyki i nie chce jej znaleźć, tylko po prostu biorą to, co jest im dawane, a no to różnie bywa z tym, co jest dawane. Nie zawsze to, co jest najpopularniejsze, ma największą wartość i jest tak naprawdę najfajniejsze. I to też pokazują takie zespoły alternatywne, które się gdzieś tam wybijają. The 1975, 21 Pilots i tak dalej. No to są zespoły, które grają trasy po całym świecie, a nie są grani w radiach, także trzeba poszukać tych zespołów. Natomiast wartość i to, co ludzie przeżywają na koncertach, jest no nie do podrobienia. I...
0: Lubisz koncertować?
1: Tak, naprawdę. Koncerty to jest nasze życie. My w ogóle mamy taką łatkę zespołu koncertowego, że lepiej brzmimy na koncercie niż na płycie i to jest super w ogóle. No bo jednak jeżeli ktoś przychodzi na koncert, bo słucha płyty, no to się spodziewa podobnej jakości, a jakość jest wyższa. No i wychodzą ludzie i mówią, że w ogóle wow, super.

0: Chcę tu być przy tobie.
1: Miałeś Tindera?
2: Nie.
1: Zastanawiałeś się w ogóle kiedyś, co by było?
2: Nie. Nie interesuje mnie Tinder.
1: W ogóle, tak? No bo jak myślisz, co by było, gdyby nagle na świecie zabrakło internetu?
2: Myślę, że wybuchłby duży chaos.
1: Ludzie by się nie mogli umawiać na randki, między innymi.
2: Na przykład.
1: A znasz to uczucie, bo na pewno znasz, jak to jest być zakochanym.
2: No pewnie.
1: No i według ciebie ta miłość powinna być estetyczna czy elastyczna?
2: Myślę, że trochę jednego i drugiego tak naprawdę. Myślę, że miłość to jest taki balans, który gdzieś tam dwie osoby między sobą utrzymują i na pewno powinna, moim zdaniem, powinna być estetyczna, ale elastyczna również, no bo tam trzeba być elastycznym na tą drugą osobę i na to, co tej osobie się podoba, co się nie do końca podoba. To jest taki właśnie kompromis. Ta miłość, związek dwóch osób, trzeba gdzieś tam zachowywać ten kompromis.
1: Jesteś człowiekiem kompromisu, no skoro macie zespół, jest was trzech, to jakiś kompromis chyba musi być.
2: Tak, oczywiście, no to jest zespół, tutaj każdy ma coś do powiedzenia, natomiast
1: z racji słowo?
2: Właśnie, z racji tego, że jestem liderem, który został wybrany drogą demokratyczną.
1: Tak jest.
2: To
1: niektórzy stali w kolejkach aż do trzeciej w nocy, żeby oddać głos.
2: To gdzieś tam, no ten ostatni głos należy do mnie, natomiast nigdy nie jest tak, że robimy coś wbrew sobie i chcemy też ten balans właśnie i elastyczność zachować.

0: Daniel Goral i Karus Phil. Lubisz te koncerty, kiedy są ogromne pola wypełnione tysiącami głów i mają na ustach wasze słowa piosenek? Czy jednak gdzieś takie kameralne, delikatne spotkania unplugged, wiesz, bez prądu? Lekkie oświetlenie, tylko wy.
1: Czy wydaje mi się, że i to gdzieś tam ma swój urok, natomiast no jeżeli miałbym wybierać pomiędzy jednym a drugim, to raczej pola wypełnione ludźmi niż kameralne spotkania.
0: Czyli coś wam z tego Jarocina zostało.
1: Tak, zgadza się.
0: Który to był rok, co byście tam zdobyli dobrego?
1: 21 rok, wygraliśmy Jarociński Rytmy Młodych, czyli główną nagrodę Jarocina, no oraz...
0: Nagroda publiczności.
1: Nagroda publiczności, właśnie o tym miałem mówić.
0: Czyli ta nagroda publiczności, mój drogi, jednak jest dowodem na to, że na koncertach naprawdę brzmicie bardzo dobrze.
1: Tak mi się wydaje, no to jest ludzi opinia, więc...
0: Co tchu, to jest zapowiedź tego, co będzie się działo. To jest też ten jakby taki pierwszy krok w kierunku tego indie popowego brzmienia?
1: Tak mi się wydaje, że to jest też numer, który napisaliśmy bardzo dawno temu i on gdzieś tam został zmodernizowany. Natomiast wydaje mi się, że to gdzieś w tę stronę będziemy iść. Może niekoniecznie dokładnie w tę, ale gdzieś to mniej więcej może określać to, w którą stronę pójdziemy.

0: studiu Radia SK2 Daniel Goral, który jest frontmanem zespołu Trio z Lublina. Nie ma z nami Czerka Dziadosza, nie ma Bartłomieja Cieszka, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Co teraz chłopaki robią, jak myślisz?
1: Pewnie słuchają.
0: Zapytam, jak szukacie panowie inspiracji?
1: Wydaje mi się, że nie można jej szukać. Ona musi sama przyjść, ta inspiracja, bo wtedy, jeżeli się jej szuka, no to trochę to jest na siłę, nie? A muza, moim zdaniem, musi wychodzić naturalnie od człowieka i wtedy jest najlepsza i wtedy się ludziom najbardziej podoba. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie doceniają to, co rzeczywiście jest prawdziwe.
0: Mm-hmm. Jak to było w przypadku numeru Mayday?
1: W przypadku numeru Mayday po prostu zainspirowała mnie sytuacja życiowa, której gdzieś tam kiedyś doświadczyłem. No i to jak...
0: Czy możemy zdradzić, jaka to była sytuacja życiowa?
1: Tak, jak opisana w piosence. No. Generalnie toksyczna relacja, od której ciężko jest się uwolnić.
0: Ale uwolniłeś się od niej, czy
1: tak,
0: nie?
1: Tak, udało mi się.
0: Bo właśnie mi chodzi o to, czy ta piosenka jest pewnym wspomnieniem, etapem z twojego życia, który już został zamknięty, zamknąłeś kluczyk, wyrzuciłeś do rzeki, kłódka wisi na barierce mostu i o tym nie pamiętasz, rozumiem, ale chcesz przekazać innym to, co przeżyłeś.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest dość taki powszechny problem, że ludzie są w tych toksycznych relacjach i ciężko im się jest uwolnić, to trochę jak uzależnienie od papierosów. Wiesz, że to nie jest dla ciebie dobre, trochę masz wyrzuty sumienia, nie chcesz tego robić, ale jednak jak przychodzi co do czego, to sięgasz po tego następnego papierosa i właśnie tak działają te relacje.

0: Bardzo szybki numer jest Mayday. Taki klimat tutaj nawet przyznajesz, że do tego dark disco. Dark, czyli ciemność, disco, czyli disco. Chodziłeś na disco?
1: Nie, do szkoły w podstawówce, bo tam chodziłem. Tak. Ale tak to nie.
0: A
1: generalnie
0: potem już tylko koncerty.
1: Tak.
0: Dark disco. Chcesz jakby w nim pozostać razem z chłopakami, czy myślisz, że to jest po prostu kolejny etap, który przechodzisz i on tylko sprawia, że możesz jeszcze wyżej, jeszcze wyżej i jeszcze wyżej?
1: Wydaje mi się, że to po prostu jest klimat, który pasował do tego utworu. Nie wiem, czy będziemy w nim zostawać, czy nie, bo jeszcze dużo przed nami nagrywania, więc to się zdefiniuje podczas gdzieś tam dalszej pracy nad płytą. Natomiast wydaje mi się, że to była taka przygoda, ale zobaczymy.
0: Czy masz jeszcze jakieś marzenia?
1: Czy wydaje mi się, że my jesteśmy takimi ludźmi, że raczej nie mamy marzeń, a mamy cele, bo one są bardziej namacalne jakby w swojej definicji.
0: To jakie są twoje namacalne cele?
1: Moje namacalne cele, no to iść najwyżej jak się da, po prostu.
0: Marzeń wysokości?
1: Nie.
0: No to idealnie, żeby tylko ta praca oczywiście i wspinanie na szczyt nie okazało się zupełną pracą. Ja za to mocno bardzo trzymam kciuki. Powiem ci, że załóżmy, wasza jakby rozpiętość umiejętności muzycznych i wykonywania różnych nurtów na scenie jest naprawdę bardzo ogromna. Załóżmy kawałek z waszej płyty Tokio. Ja nie pamiętam dokładnie numeru, ale chyba to był tytuł Śnieżne Dni.
1: Zgadza się.
0: Sama gitarka. Ona cały czas mi chodzi po głowie. Czyli można zrobić coś, co jednak w twojej głowie zaszczepi się na bardzo, bardzo, bardzo długo przy użyciu właśnie tejże gitary.
1: Zgadza się, pewnie. Tak samo jak przy użyciu syntezatora, czy jakiś tekst zapadał w głowie. No, na tym bazuje w zasadzie muzyka. Na tym, żeby zapadają w głowie. Ciężki wać.

0: studiu Radia SK2. Bardzo sympatyczny człowiek, który tworzy trio Icarus Phil. Daniel Goral. Daniel, muszę zapytać, Icarus Phil, może niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą. Dlaczego środek transportu i pan Piotr Kupicha?
1: Dobra, śmieszne. Całkiem zabawne w sumie. Znaczy Icarus Phil na początku było, tak? Czyli upadek Ikara mitologicznego. A potem ludzie zaczęli przekręcać, właśnie myśleli, że Phil będzie grał czy coś takiego. I potem się dziwili, że wychodzi jakiś mały Chińczyk, a nie Kupicha. No i potem tak to wyglądało, że przeinaczali tą nazwę, czy na plakatach, czy gdziekolwiek indziej. I w sumie pomyśleliśmy, że no nie ma Icarus Phil, a Icarus Phil parę zespołów było. No to może pójdziemy w tę stronę. Jak już ludziom się to podoba, bo sami zamieniają, no to czemu by nie? Także poszliśmy w tą stronę i gdzieś tam to definiujemy jako ten Ikar, który czuje może uczucia podczas lotu, czy coś takiego.
0: No tak, który chce się wzbić w powietrze, lecieć w stronę słońca. Czy wasza druga płyta będzie właśnie taka słoneczna?
1: Nie, raczej właśnie będzie pod ziemię, mrok i depresja.
0: Czyli się co, roztopi jednak wosk na piórkach Ikara?
1: Tak. Wydaje mi się, że to takie widmo naszego społeczeństwa dzisiejszego. Ten właśnie roztopione skrzydła i ten mrok, depresja.
0: Dobra, czyli druga płyta będzie jakby stricte związana z różnymi sytuacjami, również rozumiem politycznymi i społecznymi, tak? Z tym, co się dzieje jakby wokół nas? Czy to będą jakby wasze prywatne, takie indywidualne
1: to
0: odczucia zawarte?
1: To będzie płyta o byciu sobą.
0: Okej.
1: O byciu sobą w dzisiejszych czasach i jak to jest trudne być sobą w dzisiejszych czasach. Wciąż nie

0: Jak sobie z tym radzisz, żeby być sobą w dzisiejszych czasach? Jak załóżmy walczysz ze stresem?
1: Ze stresem?
0: Może inaczej zapytam, czy ty się w ogóle, Daniel, stresujesz?
1: Zależy, jakimi sytuacjami. No myślę, że jeśli chodzi o muzę i w ogóle jakby granie koncertów, no to się nie stresuję w ogóle, bo jestem tego pewien. Jakby to jest to, co chcę robić i to, co robię od bardzo dawna i jestem tego gdzieś tam pewien. Natomiast to, co mnie stresuje, to sytuacje społeczne, ponieważ jestem introwertykiem. No i to jest stresujące.
0: Czego nie lubisz? Co cię denerwuje?
1: Poznawanie nowych ludzi.
0: Okej, czyli dzisiejsze nasze spotkanie jest dla ciebie...
1: Nie, jest całkiem przyjemne.
0: O, dzięki natomiast, Bogu.
1: Ale natomiast fajnie. Poznawanie nowych ludzi...
0: Chcesz wzbudza... jeszcze wody?
1: Nie, dziękuję. Wzbudza we mnie potężny stres i to powoduje, że ciężko jest tym ludziom do mnie dotrzeć i z drugiej strony też mi ciężko jest do nich dotrzeć.

0: Łatwiej się wtedy tworzy piosenki? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Jak jesteś introwertykiem?
0: No.
1: Nigdy nie byłem ekstrawertykiem, więc nie wiem. Natomiast całkiem przyjemnie mi się...
0: Ja jestem jeszcze ani jednej nie napisał.
1: No to chyba mamy odpowiedź.
0: Chyba tak, mi się coś wydaje. Czego mogę ci życzyć na eksploracji waszej alternatywnej drogi?
1: Cierpliwości.
0: Bo wiesz, że polskie drogi są dziurawe.
1: Wiem, jestem z Lublina. Tragiczne drogi, nie polecam.
0: Jeżeli chodzi o koncerty i sprawy koncertowe, jak ty dbasz jeszcze o swoich fanów, powiedz mi szczerze?
1: Wydaje mi się, że mamy dobrą relację z fanami. Zawsze, no. Zawsze do nich wychodzimy po koncertach. Zawsze, kiedy na przykład ktoś przyjedzie na nasz koncert z daleka, to zawsze go gdzieś tam zaprosimy na herbatę czy coś takiego, pogadamy z nim, bo jednak to jest duże poświęcenie. I...
0: Czyli jesteście jednak muzykami, którzy lubią mieć też taki bezpośredni kontakt ze swoimi ludźmi sprzed sceny.
1: Zgadza się. No teraz też mamy do tego perspektywę taką, ponieważ nie jesteśmy jeszcze tak bardzo rozpoznawalnym zespołem.
0: Jeszcze, to mi się podoba.
1: Więc mamy tą perspektywę, że gdzieś tam możemy sobie pozwolić swobodnie, żeby z tymi fanami pogadać i tak, no domyślam się, że ludzie z topu to mają z tym problem, bo nawet jak pójdą do galerii, to ich obchodzą ludzie dookoła i pewnie się czują jak jakieś małpy w zoo. Natomiast my mamy tą perspektywę, więc z niej korzystamy, póki możemy.

0: Wasz singiel Mayday, kolejny bardzo poważny krok w kierunku indie popowego brzmienia, ale tutaj też słyszę takie kosmiczne syntezatorki.
1: Tak, zgadza się.
0: No, tutaj też miałeś ostatnie słowo.
1: Tak, płyta, którą będziemy wypuszczać teraz, druga, właśnie będzie bardziej w klimacie syntezatorowym. Zawsze byliśmy gitarowym zespołem, natomiast teraz chcemy poeksperymentować z klawiszami. Tak to wygląda mniej więcej. I nam się podoba ten kierunek. Myślę, że jeżeli mamy jakichś takich rdzennych fanów od początku, no to może nie do końca im się będzie to podobać, bo są przyzwyczajeni jednak do tego brzmienia gitarowego. Natomiast wydaje mi się, że nas definiuje to, jacy po prostu jesteśmy. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, co powiedziałem teraz, ale chodzi mi o to, że my jesteśmy sobą i przekazujemy to w utworach naszych i myślę, że to jest to, co trafia do ludzi. Nie do końca gatunek, czy są gitary, czy syntezatory. Myślę, że to nie ma do końca znaczenia.

0: wszelkie informacje na temat waszej pracy. Gdzie chłopaki chodzą, czym się zajmują, jak się uczą, uczą się, czy się nie uczą, pracują.
1: Uczą się. Normalnie się uczą.
0: Proszę państwa, studenci, którzy spełniają swoje marzenia, przy okazji pracują. Jak ja byłem studentem, to pracowałem. Jest nas wielu. Daniel Goral to jeden z trzech i Karus Phil. Życzę wam, panowie, żebyście swoje skrzydła tak mocno rozpięli, abyście polecieli do czarnego słońca. Jeżeli ma być Dark Dance w drugim albumie, no to żeby to słońce może delikatnie zaszło, ale nigdy nie zachodziło nad waszymi sukcesami, czego wam bardzo serdecznie życzę z całego serca.
1: Dziękuję bardzo.
0: Daniel Goral, frontman i Karus Phil, jak sam powiedział, jeszcze, ale już niedługo zobaczycie, że będzie głośno. Tylko trzeba jeszcze chwilę poczekać. Daniel Goral, dziękuję ci serdecznie i do zobaczenia przed sceną.
1: Dziękuję.
0: I trzymam kciuki za wasz kolejny drugi album.
1: Dzięki.

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na Magazyn Lokalny, reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Choć sezon na jagody dobiegł już końca, podkarpacki sanepid przypomina o groźnej chorobie. Na leśnych owocach mogą znajdować się jaja tysięca bąblowcowego, który wywołuje bąblowicę. Przez wiele lat może ona rozwijać się bez żadnych objawów, a później prowadzić do poważnych i nieodwracalnych powikłań. Od początku tego roku aż do końca sierpnia na Podkarpaciu zachorowało na nią 13 osób. Więcej o tej chorobie już teraz Marta Juszczak Łukasiewicz z sanepidu w Rzeszowie.
2: Bąblowica jest zoonozą, chorobą odzwierzęcą, którą przenoszą na ludzi zwierzęta. Człowiek zaraża się jajami tasiemca bąblowcowego, głównie poprzez spożywanie skażonych owoców leśnych, spożywanie skażonej wody lub spożywanie pokarmów skażonymi rękami. Nosicielami tasiemca bąblowcowego są lisy oraz zwierzęta domowe, na przykład psy. Wydalają one do środowiska razem z kałem jaja tasiemca bąblowcowego, którymi może zakazić się człowiek. Zakażenie w organizmie człowieka rozwija się długo, nawet może rozwijać się do kilkunastu lat. Po spożyciu zakażonego pokarmu lub bezpośrednio jaj tasiemca następuje migracja jaj do narządów, następuje otarbianie jaj, tworzenie cyst. Rozwój choroby związany jest z powiększaniem cyst w organizmie. I cysty mogą tworzyć się w wątrobie, nerkach, mózgu, kościach, właściwie w każdym narządzie człowieka. Zwykle, kiedy następuje osłabienie organizmu, wtedy wykonywane są jakiekolwiek badania, stwierdza się albo obecność swoistych przeciwciał, albo w rezonansie wychodzą otorbione cysty, które są widoczne w postaci takich guzów nowotworowych. Jeżeli chodzi o zapobieganie bąblowicy, to głównie należy przestrzegać higieny podczas prac w polu, ogrodzie oraz lesie, w szczególności dokładnie myć ręce po powrocie z gospodarstwa, grzybobrania lub wędrówki leśnej, unikać kontaktów ze zwierzętami leśnymi i bezpańskimi. Należy pamiętać o myciu rąk po każdym kontakcie ze zwierzęciem. Również poddawać myciu oraz obróbce termicznej owoce leśne, jagody, poziomki, borówki czy grzyby. Chronić swoją posesję przed wtargnięciem lisów, które są najczęstszymi nosicielami tasiemca. Szacuje się, że na Podkarpaciu i w ogóle w południowo-wschodniej Polsce około 60% populacji lisów zakażonych jest tasiemcem bąblowcowym. Należy również pamiętać, aby swoje zwierzęta domowe odrobaczać preparatami działającymi na tasiemce. W Polsce co roku odnotowuje się kilkadziesiąt przypadków

0: przypadków bąblowicy. W roku 2025 odnotowano 52 przypadki w Polsce i 11 na Podkarpaciu.
1: To wieloletni projekt województwa podkarpackiego, którego najważniejszą misją jest tworzenie pomostu między dziedzictwem kulturowym a współczesną sztuką. A mowa tutaj o podkarpackiej art. W tym ujęciu sztuka staje się narzędziem interpretacji. Pozwala na nowo odczytywać symbole, historię, miejsca i tradycje. Nadaje im współczesny sens, osadza w nowych kontekstach i opisuje językiem pełnym znaczeń. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o programie, to posłuchajcie już teraz mojej rozmowy z Mateuszem Wernerem, dyrektorem Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.
2: Projekt nazywa się Podkarpackie Art, w którym zakładamy, aby dawać zachętę, stymulować działania młodych twórców, wszystkich tych, którzy zajmują się twórczością artystyczną i inspirować ich naszym dziedzictwem kulturowym, aby przetwarzali to na wyraz pewnej ekspresji artystycznej współczesnej. Aby wywoływać ten i poszukiwać takiego pozytywnego styku dziedzictwa kulturowego z bieżącą aktywnością kulturalną i artystyczną. To przyświeca temu projektowi przez szereg lat, natomiast pewne tematy i motywy przewodnie są przez nas kreowane i podpowiadane w kolejnych odsłonach tego przedsięwzięcia. Były już takie odsłony, gdzie właśnie nazwy wskazują profil tych poszczególnych edycji, UNESCO Art, a więc obiekty wpisane na listę światową UNESCO, Łukasiewicz Art w roku, kiedy obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin wielkiego polskiego geniusza i wynalazcy, Pruchnik i Sobień Art, a więc dwie edycje, gdzie patrzyliśmy w sposób szczególny na to dziedzictwo kulturowe przez pryzmat miejsca i co się za nim kryje, a także ostatnia z edycji Źródła Art, gdzie zachęcaliśmy młodych adeptów sztuki przede wszystkim do tego, aby sięgnąć do pewnych źródeł tożsamości lokalnych, z miejsc ich pochodzenia, aby samodzielnie wyszukując pewne inspiracje i tropy, mogli przy użyciu dowolnych wybranych technik zaprezentować ten temat. No i wreszcie dobrnęliśmy w tym roku do takiego działania, w którym zachęcamy już konkretnych twórców do stworzenia animacji, a więc konkretnego produktu, ale nadal stałym założeniem jest to, żeby ona pomagała wydobywać pewne treści związane z dziedzictwem naszego regionu, a zarazem w sposób nowoczesny, twórczy, ciekawy to popularyzować też w konkretnej grupie odbiorców. Ważne jest tutaj też do podkreślenia, że legendarium art też nie wzięło się z próżni. Ono jest pokłosiem, czy też efektem obserwacji efektów jednej z wcześniejszych edycji. Mam tu na myśli edycję Pruchnik Art, kiedy uczestnicy tej akcji starali się przygotować swoje dzieła, swoje wypowiedzi artystyczne, biorąc pod uwagę historię, dziedzictwo, krajobraz, architekturę Pruchnika, pięknego miasteczka w województwie podkarpackim, które może pozytywnie zarazić swoim urokliwym rynkiem. I tam powstała właśnie taka animacja. Jedna z uczestniczek, pani Dominika Kicińska, zaprezentowała animację motywowaną miejscową legendą, studnią na rynku. Później, kiedy prezentowaliśmy efekty całej akcji na wydarzeniu właśnie lokalnym, na Jarmarku Sztuki Ludowej Pruchnickie Sochaczki, ta animacja kilkuminutowa wydawałoby się prosta w przekazie i formie, taka ciepła, wesoła. No i ona pokazała nam, że ten odbiór jest szerszy nawet niż się spodziewaliśmy, ponieważ wszyscy przychodzący nieopodal tej zapętlonej animacji przystawali, oglądali dorośli, dzieci, nieraz dwukrotnie, no i dawali nam taki sygnał zwrotny, że to jest rzecz, której brakuje, którą potrzebują, bo to jest opowieść ściśle o ich miejscu i trafiająca ściśle właśnie do tamtych mieszkańców, że to jest takie dodatkowe narzędzie, które ciężko może nieraz wykorzystywać bądź wytworzyć w ramach tego systemu edukacji publicznego. Natomiast bardzo ważne, żeby tutaj ten element edukacji regionalnej, takiej tożsamościowej, również wprowadzać. I ta inspiracja pozwoliła nam właśnie stworzyć szerszy pomysł, aby na bazie tego pozytywnego doświadczenia właśnie kolejno z odsłon tego naszego wieloletniego projektu dedykować temu dziełu, temu narzędziu.
1: Skąd w ogóle wziął się pomysł na ten projekt, bo on już działa od 2020 roku, jeśli dobrze zapamiętałam, na Podkarpaciu.
2: Skąd ten pomysł? Myślę, że sama obserwacja życia kulturalnego regionu podpowiedziała taką potrzebę, aby oprócz tych tematów związanych z wielkimi aspektami naszego dziedzictwa, czy też takimi bardzo masowymi, czy spektakularnymi aspektami życia kulturalnego, poświęcić też swoją uwagę na to, co zawsze buduje ten pozytywny grunt do ochrony dziedzictwa, czy rozwoju kultury. A tutaj będzie zawsze ta współpraca z twórcami, czyli tymi, którzy odpowiadają za tworzenie tych treści kulturowych, no teraz, współcześnie, w czasie rzeczywistym. To była też chęć przełożenia pewnych wyobrażeń, wizerunków, oblicza dziedzictwa kulturowego do współczesnych czasów i współczesnej formy, żeby pozwolić być może dotrzeć z nimi też do współczesnego odbiorcy, a język tego dotarcia i sposób dotarcia no też musi tkwić wśród tych, którzy właśnie wyrośli w tych dekadach, w tym pokoleniu, dlatego ta współpraca od początku zakładała kooperację z młodymi twórcami. To była też chęć integracji naszych działań z ośrodkiem akademickim, ponieważ przez szereg lat była to współpraca z Instytutem i jest nadal z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. I myślę, że też szereg tych czynników stały u podnóża, u zarania tego przedsięwzięcia, które jestem przekonany z powodzeniem jest przez nas jako Departament i Urząd Marszałkowski realizowane, a przede wszystkim przez inicjatorkę tego pomysłu i liderkę, panią Katarzynę Potocką.
1: Ten projekt miał wiele takich jakby podprojektów na przestrzeni lat. Jak one się zmieniały? One były dostosowane do potrzeb mieszkańców i na przykład te edycje, na przykład jak Legendarium Art wyszła z poprzedniej edycji. Jak to wyglądało?
2: Myślę, że nie ma tu jednego klucza, który powodował dobór tematu. On miał zazwyczaj różny kontekst i na swój sposób każdy z nich był istotny w takiej palecie naszych całościowych działań. Bo jeżeli wydobyliśmy na początek wątek UNESCO, to była próba dostrzeżenia, że województwo podkarpackie ma pewien zasób kulturowy, który ma rangę światową. To chodzi o te obiekty UNESCO. Zwrócenie na to uwagę na walor naszego zasobu, że nie mamy tutaj się czego wstydzić, wręcz przeciwnie, mamy się czym chwalić. Jeżeli chodzi o ten wątek osobowy i Łukasiewicz Art, to był w dużej mierze też wątek okolicznościowy, aby wpisać się w obchody całoroczne poświęcone tej postaci w okrągłą rocznicę jego urodzin, podkreślając też zarazem wszechstronną rangę jego dokonań, jego dziedzictwa, wydobycie ropy naftowej, lampa naftowa, działalność pionierska, społeczna, patriotyczna, które może wynikać i które może być też zawsze asumptem do pewnego przetworzenia czy też interpretacji poprzez twórczość artystyczną. Tak się stało. Podobnie było jak z miejscami, a więc wydobycie pewnych miejsc, które może kryją w sobie ciekawe walory, natomiast w tym naszym biegu i codzienności nie są na tym pierwszym planie, a więc wzmocnienie tych różnych zakątków naszego województwa, o których może nie zawsze mówi się na pierwszych stronach gazet czy ekranów telewizyjnych. I wreszcie na końcu również próba otwarcia się na pewien temat. Tutaj nawiązuje do edycji Źródła Art, które można uznać, że było też takim swoistym sondażem, żeby zobaczyć, jak z takim wątkiem tożsamościowym, źródeł pochodzenia, źródeł swojego oglądu rzeczywistości, mierzą się młodzi ludzie, którzy często są może tak już en bloc na starcie kategoryzowani jako ci, których w dzisiejszym świecie te wątki nie obchodzą. Natomiast ta akcja pokazała, że wręcz przeciwnie. To jest temat, który dotyczy nas każdego i to młode pokolenie już z epoki całkowicie internetu i smartfonu cały czas bardzo ciekawie i twórczo odnajduje pewne elementy, które są ważne dla nich, jako dla osób, dla całych społeczności, z których się wywodzą, dla miejsc, które konstytuują to, jak to życie społeczne i ten krajobraz kulturowy w tych miejscach się kształtuje, ponieważ były prace, które dotyczyły i przestrzeni miejskich, i tych lokalnych, i wątków stricte historycznych, i krajobrazowych, architektonicznych, więc to nam pokazało, że ten temat ciągle ma potencjał i warto go wykorzystywać w różnych elementach działań, również tych, które my jako Urząd Marszałkowski Departament Kultury staramy się uruchamiać, czy też inspirować.
1: I on już trwa, 6 lat, bo od 2020 roku. Jakie efekty przyniosły właśnie te działania, ten projekt?
2: Myślę, że wśród takich pierwszorzędnych efektów, oprócz sieciowania tych działań, kiedy samorząd województwa na przestrzeni tych kilku lat zdobył po prostu sojuszników w tym swoim przedsięwzięciu, w tych założeniach, tak jak wspominałem, na uczelniach, instytucjach, ponieważ zawsze robiliśmy pewne podsumowania poszczególnych akcji w różnych miejscowościach, więc to wywoływało naturalną kooperację z instytucjami kultury, z innymi samorządami, współpraca oczywiście z samymi twórcami, więc ta sieciowość działań, to i poszukiwanie efektu synergii na pewno da się wskazać w grupie efektów tego wieloletniego projektu. Podobnie jak rzecz chyba jeszcze istotniejszą, a więc po prostu wsparcie dla twórców, którzy na przestrzeni tych lat, chcę wierzyć, że również przez ten projekt wyszlifowali swój warsztat i wskoczyli na wyższy poziom swojej aktywności twórczej, ponieważ udział w tych akcjach był zawsze pewnego rodzaju pewnym szlifem, zdobyciem doświadczenia, poszerzeniem horyzontu, który mogą i myślę będą nadal wykorzystywać w dalszej działalności.

wewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie
0: ceny. I po reklamie.

0: SK2.
1: SK2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo